0: prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa wielkie święto rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
1: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
2: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
3: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
4: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodnicza siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu, niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Radio. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Orzeczony kiedyś zakaz opuszczania kraju uniemożliwił wylot na wakacje do Turcji. To historia eks-szefa służby kontrwywiadu wojskowego Piotra Pytla. Zakaz był w bazie, mimo że śledztwo prawomocnie zostało umorzone w 2024 roku. Dlaczego tak się stało, to wyjaśnia rzecznik Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, porucznik Szymon Mościcki.
8: Ten zakaz został wydany przez prokuraturę okręgową w Warszawie, Wydział do Spraw Wojskowych. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzili we wszystkich bazach. Nie ma żadnej dokumentacji, żadnego wpisu, który anulowałby ten zapis, czyli ten zapis jest aktualny.
7: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nazwał sytuację niedopuszczalną i interweniował w tej sprawie. Przypomnijmy, wobec generała Piotra Pytla i jego poprzednika generała Janusza Noska prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Nie we wrześniu tego, a w marcu przyszłego roku odbędzie się zjazd Związku Polaków na Białorusi. Decyzję podczas obrad Rady Naczelnej w Białymstoku podjęto ze względów bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
9: Jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją.
7: Wśród uczestników obrad był Andrzej Poczobut, który wcześniej zapowiadał powrót na Białorusi właśnie na zjazd związku. Mimo zmiany terminu wydarzenia, białoruski opozycjonista zadeklarował, że wraca do Grodna za kilka dni.
10: Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
7: Jednym z najważniejszych zadań liczącego 12 tysięcy osób Związku Polaków na Białorusi jest nauka języka polskiego. W szkołach społecznych uczy się ponad 3 tysiące dzieci. Nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut zapowiada europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński. Sejm nie zdołał w piątek odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie, dlatego zostanie złożony czwarty projekt ustawy, zapowiada Dariusz Joński.
11: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne, nie możemy się poddać.
7: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas piątkowego głosowania 25 głosów.
12: To są aktualności jedynki.
7: Polska przegrała w Stambule z Włochami 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy Siatkarek, a to oznacza, że nasze zawodniczki powalczą o trzecie miejsce w turnieju z Serbkami. O szczegółach Rafał Bała.
13: Pierwszy set wygrany przez Włoszki do 19, podobnie jak drugi. Później na boisku pojawiły się zmienniczki Julia Szurowska, Paulina Damaskę i Martyna Czerniańska, które odmieniły obraz gry. Pomogły wygrać tę partię do 21, ale na więcej Polek nie było już stać. Paola Egonu zdobyła 21 punktów. Dobrze spisywały się Antropowa i Sylla. Nie zawodził środek siatki. Wyraźny triumf Włoszek w czwartym secie do 16, a w całym meczu 3-1. Kapitan Polek Magdalena Stysiak analizowała przyczyny porażki.
14: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Myślę, że nerwy na pewno też były. Presja była, no i niestety myślę, że przez to te niektóre błędy.
13: Nie udało się więc powalczyć o trzecie w historii złoto Mistrzostw Europy, ale pozostaje szansa na brąz. Trzeba jednak w niedzielę pokonać Serbki.
7: Czego oczywiście naszym siatkarkom życzymy, a pierwszymi finalistkami Mistrzostw Europy zostały Turczynki po pokonaniu Serbii 3-0. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zainaugurowała nowy sezon. Wieczorem w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbył się koncert Weź głęboki oddech. Pod dyrekcją Bassema Akiki orkiestra zagrała kompozycję m.in. Dworaka. Uczestnicy koncertu przyznali, że nie mogli przegapić pierwszego takiego wydarzenia w sezonie.
15: Pierwszy koncert w sezonie, ale też uwielbiam tego dyrygenta i dlatego między innymi.
16: Często pani tutaj bywa na koncertach?
15: Bardzo często i w Filharmonii też bardzo często. Cieszę się, jakaś niespodzianka podobno ma być.
17: Wiekowy facet i bywa dla przyjemności.
16: Dobry pomysł na spędzenie sobotniego wieczoru.
17: Oczywiście.
15: Nie tylko na koncerty Orkiestry Polskiego Radia, też na inne koncerty, bo inni wykonawcy też tutaj wynajmują tą salę. No, mogę trochę zaskoczyć, że we wrześniu 21 koncertów zaplanowanych.
7: Transmisji pierwszego w tym sezonie koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie można było posłuchać na antenie radiowej dwójki. A to były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
7: Noc pochmurna i deszczowa na północy może też zagrzmieć. Podobna pogoda utrzyma się w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 do 20 stopni. A teraz morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Niż 994 hektopaskale nad północno-zachodnią Rosją powoli wypełnia się i przemieszcza na północny wschód. Kin wyżowy z nad Francji i Niemiec rozbudowuje się na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym sztormem na Bałtyk Południowy, Zatokę Pomorską i Wybrzeże Środkowe, a także przed sztormem na Bałtyk Południowo-Wschodni i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10, słabnący na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, później 4 do 5. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, słabnący na 5 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 4. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do słabej, przelotne opady deszczu, miejscami burze. Zatoka Pomorska, Wybrzeże Środkowe i Zatoka Gdańska. Tam wiatr zachodni do północno-zachodniego 7 do 8, w porywach 9, przejściowo do 10, słabnący na 5 do 6 w porywach 7 w skali Beauforta. Stan morza 5 do 6, później 4 do 5. W widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, początkowo możliwe burze. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni do zachodniego 6 do 7, słabnący na 4 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni.

0: tu Radio Dźwięk.
1: 21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany na Śląsku w związku z aferą Zonda Krypto. To już piąte zatrzymanie w tej sprawie. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Jak przekazała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa wielkie święto rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom krajowej wystawie rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
2: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
3: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
4: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodniczo siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu, niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Wysłannicy Białego Domu opuścili już Moskwę, informują rosyjskie media. Spotkanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem trwało kilka godzin, a jego tematem miały być sposoby na zakończenie wojny na Ukrainie. Strona amerykańska nie wydała do tej pory żadnego komunikatu o przebiegu rozmów. Dziś Witkoff i Kushner odwiedzą Kijów.
8: Do spotkania doszło w sytuacji, gdy negocjacje w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, trwający już piąty rok, utknęły w martwym punkcie na tle konfliktu zbrojnego USA z Iranem. Ostatnia wizyta Witkoffa i Kushnera w Rosji miała miejsce w styczniu. Od tamtej pory rozmowy pozostają w zasadzie zamrożone. Wizyta wysłanników odbyła się w czasie, gdy obie strony nasiliły ataki powietrzne. Zarówno Putin, jak i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zgodzili się wstrzymać uderzenia na swoje stolice na czas trwania rozmów. Próba wznowienia działań dyplomatycznych przypada na czas eskalacji przemocy po obu stronach. Zarówno Kijów, jak i Moskwa będą podczas negocjacji zabiegać o uzyskanie określonych gwarancji. Ukraina będzie chciała mieć pewność, że nie zostanie pozbawiona wsparcia w razie przyszłej rosyjskiej inwazji, podczas gdy Moskwa będzie dążyć do porozumienia w szerszych kwestiach bezpieczeństwa europejskiego oraz do normalizacji stosunków dyplomatycznych i gospodarczych z Waszyngtonem. Osiągnięcie tych i innych celów nie będzie możliwe bez udziału strony amerykańskiej. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: Szczęśliwy finał poszukiwań 81-letniego mężczyzny. Strażacy znaleźli zaginionego mieszkańca Olsztyna w lesie w okolicach Gronit pod Olsztynem. Seniora poszukiwano od kilku dni. Był bardzo wychłodzony i zdezorientowany. Trafił pod opiekę lekarzy, mówi komisarz Anna Balińska z olsztyńskiej policji.
9: Poszukiwania trwały od środy. Tego dnia wieczorem policjanci otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 81-latka. Funkcjonariusze pracowali nieprzerwanie dni i noce. Przeczesywali trudno dostępne tereny leśne, tereny podmokłe oraz pobliskie jezioro. W działaniach brały udział również policyjne psy służbowe.
7: Życiu mężczyzny nie zagraża niebezpieczeństwo. A w aktualnościach kolejne dobre wiadomości, tym razem ze świata sportu. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tiebreaki w jednym meczu, pokonując rozstawioną z numerem 25 Czeszkę Marię Bołskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała w ten sposób do czwartej rundy US Open. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. W czwartej rundzie Iga Świątek spotka się z Chinką Qin Wen Zheng, która dokonała rzeczy prawie niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała już w decydującym secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans.
1: To są aktualności jedynki.
7: Za nami kolejne narodowe czytanie, tym razem Dziadów Adama Mickiewicza. Finał akcji odbył się przed pomnikiem pisarza w Warszawie.
10: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
11: Nie lubisz umierać z głodu.
10: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
12: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
13: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
14: To są piękne chwile teraz dla pana.
13: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
14: Wzruszony jest pan.
13: Yes, I very much.
10: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
15: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata, więc narodowe czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
10: A za rok lekturą w narodowym czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
7: Mają zapewnić bezpieczeństwo podczas jazdy. Ministerstwo Infrastruktury kupiło 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową. To w ramach akcji Mam kask, mam styl. Wypadków z udziałem rowerzystów nie brakuje, przyznaje Rafał Greczuk z dolnośląskiej policji. Dlatego kaski trafią do dzieci w 700 szkołach tego regionu.
16: W tym roku już mieliśmy 274 wypadki z udziałem rowerów. Zginęło 7 osób, 255 osób było rannych. Jeśli chodzi o tych najmłodszych kierujących rowerami do lat 16, takich wypadków było 24.
7: Przypomnijmy, przepisy nakładają obowiązek jazdy na rowerze w kasku na osoby poniżej 16 roku życia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: W nocy dużo chmur, możliwe opady deszczu i burze na północy kraju. Podobnie będzie też w ciągu dnia, z maksymalną temperaturą od 16 do 20 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio.
17: Tu Radio Dźwięk.

Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz.

0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany na Agnieszka Tatarczyk. Zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Jak przekazała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa wielkie święto rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
2: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
3: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
4: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodnicza siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu, niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Policja zatrzymała Romana Rzet w śledztwie dotyczącym zaginięcia założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszko. Według Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet był kluczowym partnerem biznesowym Suszka.
8: Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował o planowanej przez Romana Rzet ucieczce. Tuż przed zatrzymaniem chciał wyjechać do Chin. Rząd zapowiada przesuwanie nowych inwestycji w przemysł zbrojeniowy do zachodniej części Polski. Ze względów bezpieczeństwa produkcja wojskowa powinna być lokowana z dala od wschodniej granicy, tłumaczy wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ma to przynieść korzyści m.in. wielkopolskim zakładom pancernym w Poznaniu.
9: Jest to też ten rejon, gdzie dużo bezpieczniej jest lokować produkcję, jeżeli chodzi o zbrojeniówkę. Za chwilę powstaje nowa fabryka w sąsiednim województwie, w Lubuskim, ale tutaj też będziemy rozmawiali o kolejnych inwestycjach.
7: Wiceminister Sobkowiak-Czarnecka odwiedziła Poznań w związku z konferencją Silne Regiony, Bezpieczna Polska. Tymczasem Kreml przekazał, że amerykańscy wysłannicy na spotkaniu z Władimirem Putinem przedstawili szereg pomysłów dotyczących rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali z rosyjskim przywódcą w Moskwie. Jak powiedział doradca Putina Jurij Uszakow, rozmowy były owocne dla obu stron. Dodał, że kontynuowane będą zarówno osobiste kontakty Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem, jak i współpraca za pośrednictwem negocjatorów. Amerykanie do tej pory nie odnieśli się do przebiegu spotkania. Dziś Witkoff i Kushner w Kijowie będą rozmawiać z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.
10: To są aktualności jedynki.
7: Plony zbóż w tym roku nie będą tak obfite jak ubiegłoroczne, przewiduje minister rolnictwa. Stefan Krajewski podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie wyraził nadzieję, że wyższe ceny skupu płodów rolnych zrekompensują rolnikom niższe plony.
11: Są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy. Oczywiście wszystko obserwujemy, to też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
7: Minister rolnictwa tłumaczy, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak aby rolnicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres. Na koniec Francja i zaostrzenie walki ze zjawiskiem ultra fast fashion, czyli masową produkcją taniej odzieży. Tamtejszy rząd wprowadził system dodatkowych opłat dla firm wprowadzających na rynek tego typu produkty.
12: Nowy system wszedł w życie na początku września. Wysokość opłaty zależy m.in. od liczby produktów oferowanych przez daną markę oraz od możliwości ich naprawy. Przykładowo za bieliznę kara finansowa wynosi około 50 centów, a za kurtkę lub płaszcz może sięgać nawet 12 euro. Stawki mają rosnąć do 2030 roku, a zebrane środki będą wspierać funkcjonowanie systemu zbiórki, ponownego wykorzystania i recyklingu odzieży. Nowe przepisy wymierzone są przede wszystkim w chińskie platformy, takie jak Shein, Temu i AliExpress, które każdego roku wprowadzają na francuski rynek miliony bardzo tanich produktów. Stanowi to coraz większe wyzwanie dla tradycyjnych marek odzieżowych i sprzedawców działających we Francji. W ostatnich miesiącach wiele takich firm ogłosiło upadłość. Paryż chce również ograniczyć negatywny wpływ ultra fast fashion na środowisko. Chodzi przede wszystkim o ogromne ilości tanich ubrań, które po krótkim czasie trafiają na śmietniki. Stefan Folzer, Polskie Radio.
7: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
7: Niedziela przypomni nam o zbliżającej się wielkimi krokami jesieni. Będzie pochmurno, deszczowo, a na północy Polsce także na północy Polski oczywiście także zagrzmi. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach zobaczymy od 16 do 20 stopni.
10: Jedynka. Polskie Radio.
13: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany na Śląsku w związku z aferą Zonda Krypto. To już piąte zatrzymanie w tej sprawie. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Jak przekazała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa wielkie święto rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
2: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
3: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
4: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodnicza siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu, niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Będą protestować w obronie sektorów produkujących wyroby ze stali przed importem z Azji. Jutro polscy producenci wezmą udział w europejskim proteście w Brukseli. Chcą zwrócić uwagę na paradoks. Europa coraz mocniej chroni własną stal przed importem, ale jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów wykonanych ze stali spoza Unii.
8: Polscy i europejscy producenci mebli, maszyn, AGD czy części samochodowych podnoszą wysokie koszty energii, dekarbonizacji, regulacji, z którymi ich zagraniczni konkurenci często nie muszą się mierzyć. Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza, czyli prawdziwe serce gospodarki.
7: Tłumaczył prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski. Piotr, protest rozpocznie się w Brukseli jutro przed południem. Konwój ciężarówek ma przejechać przez miasto. Później przedstawiciele firm i stowarzyszeń przekażą Komisji Europejskiej wspólne oświadczenie organizacji Eurometal, Europejskiej Federacji Dystrybutorów Stali, Rur i Metali. Większe zaangażowanie młodszych polityków w najbliższej przyszłości zapowiada Prawo i Sprawiedliwość. Ugrupowanie ma jutro przedstawić nowy plan programowy na najbliższe miesiące. W ostatnim czasie politycy Prawa i Sprawiedliwości wskazywali na konieczność odmłodzenia najbardziej aktywnych komórek partii, w tym sztabu kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Szczegóły przedstawi prezes Kaczyński, zapowiada Karol Karski.
6: Dlatego będziemy przedstawiać to w poniedziałek, żeby wówczas podzielić się wszystkimi informacjami. Nie będę wychodził do przodu, więc pozostawmy to wszystko prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu, po to to wszystko jest, żeby nie wychodzić zbyt wcześnie. Cierpliwie trzeba poczekać, tak jak na nową informację o nowej serii iPhone'ów się czeka do określonego dnia, tak samo tutaj trzeba poczekać do poniedziałku.
7: Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że nowy plan programowy to konsekwencja problemów PiS ze zmierzeniem się z aferą Zonda Krypto.
9: Tak de facto, bo Zonda Krypto jest największą aferą. Myślę, że Kaczyński dzisiaj ma ogromny ból głowy, dlatego że nazwał partię Prawo i Sprawiedliwość, a dokładnie działali wręcz odwrotnie do zamierzonego celu jakby swojej partii, więc nie wiem co ustalą, ale wydaje mi się, że to jest w ogóle początek takiego naprawdę końca i to nie chodzi tylko i wyłącznie PiSu i to nie chodzi tylko i wyłącznie o odejście Morawieckiego i tej grupy, ale koniec w takim rozumieniu, jak widzieliśmy przez ostatnie powiedzmy dwie dekady PiS.
7: Spotkanie w sprawie nowego planu programowego Prawa i Sprawiedliwości ma odbyć się jutro po południu w Warszawie.
1: To są aktualności jedynki.
7: A w nich teraz ważna informacja dla słuchaczy wybierających się do Kołobrzegu. Tamtejsze molo, czyli jedna z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych miasta, zostało zamknięte do odwołania. Decyzję podjął dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu z powodu prognozowanego silnego wiatru. MOSiR apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do zaleceń służb. Na koniec Rzym, który także czytał Mickiewicza. W Dniu Narodowej Lektury Dziadów romantyczne dzieło polskiego wieszcza odczytano w sobotnie popołudnie w stolicy Włoch. Wydarzenie miało uroczystą oprawę i odbyło się w wyjątkowym miejscu, w muzeach kapitolińskich w samym sercu wiecznego miasta.
10: Jakbym powiedziała Mickiewicz, to by szeroko otworzyli oczy, któż to za jeden. No, tekst nie jest aż taki trudny. Ja będę miała rolę aniołka razem z inną dziewczyną z mojej szkoły.
11: Krew jego dawne bohatery, a imię jego będzie 44.
7: To już trzeci raz, kiedy twórczości polskiego wieszcza można było posłuchać się w Rzymie podczas akcji Narodowego Czytania. Adam Mickiewicz spędził w Rzymie kilkanaście miesięcy. Pobyt w wiecznym mieście znalazł odzwierciedlenie w jego twórczości, a do dziś można tu znaleźć udokumentowany ślad jego obecności. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Niedziela będzie pochmurna, mokra, deszczowa, a na północy kraju także burzowa. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19. Oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, drogi, drogi, drogi. U mnie.
1: Raz, dwa, trzy.

ilość tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to ćpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście...
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany na Śląsku w związku z aferą Zonda Krypto. To już piąte zatrzymanie w tej sprawie. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Jak przekazała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa wielkie święto rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
2: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
3: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
4: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodnicza siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu, niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Jako konstruktywne Kreml określił rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa.
8: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkow i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Zasłuchani Polacy na placach i w parkach podczas Narodowego Czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, a finał z udziałem pary prezydenckiej odbył się przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
6: To jest jednak bardzo ważne, żeby każdy Polak wiedział, co to jest. Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
9: To są piękne chwile teraz dla pana.
6: Tak, dzisiaj. Tak, bardzo patriotyczne.
9: Wzruszony jest pan.
6: Yes, I have very much.
10: Duża wada dziadów, że się kojarzą ludziom tylko z maturą i przez to podejrzewam, że nie chcą wracać do dziadów po latach. Dla mnie na przykład dużą wartością było wrócenie do dziadów po latach, bo dopiero po latach zobaczyłam znaczenia, których wcześniej nie widziałam. Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
7: Z uczestnikami Narodowego Czytania rozmawiał Mariusz Pieśniewski. Po nieudanej trzeciej próbie odrzucenia weta prezydenta będzie czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiada Koalicja Obywatelska. Nie zostawimy tego tematu, zapewnia europoseł KO Dariusz Joński.
11: Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy. Uważamy, że to jest bardzo istotne i ważne, nie możemy się poddać.
7: Podczas piątkowego głosowania o odrzucenie weta Karola Nawrockiego do ustawy o kryptoaktywach zabrakło 25 głosów.
1: To są aktualności jedynki.
7: Iga Świątek po raz pierwszy w karierze wygrała dwa tie-breaki w jednym meczu, pokonujący Czeszkę Marię Bouskową 7-6, 7-6. Polska tenisistka awansowała do czwartej rundy US Open.
12: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić trzech piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Podczas startów wcześniej w Toronto i Cincinnati, a teraz w Nowym Jorku, Polka łącznie wygrała 13 z ostatnich 14 spotkań, ulegając jedynie Jessice Peguli w półfinale turnieju we wspomnianym już Cincinnati. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tego rocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałam więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnęłam progres. Mówiła za nas po meczu nasza zawodniczka. W czwartej rundzie Iga Świątek zagra z Chinką Zen, która dokonała rzeczy niemożliwej. Podczas starcia z Amerykanką Madison Keys przegrywała w decydującym trzecim secie 0-5, by ostatecznie wygrać 7 kolejnych gemów i uzyskać awans. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
7: To będą historyczne wybory do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% głosów, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, by utworzyć samodzielnie rząd.
13: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. W każdym innym przypadku zadziała Brandmauer, czyli kordon sanitarny przed AfD. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD zresztą z innymi partiami współpracować nie chce. Walczy o pełną stawkę. Walka ta jest możliwa dzięki programowi, który stoi w zupełnej kontrze do tych prezentowanych przez inne partie. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Poza tym partia obiecuje odsyłać uchodźców. Dzieci uchodźców chce oddzielić od dzieci Niemców w szkołach. Obiecuje też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją. O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18:00, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll.
7: Tematem zajął się Paweł Turski. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
7: Niedziela z dużym zachmurzeniem i rozpogodzeniami po południu, ale tylko miejscami. Lokalnie popada, a na północnym wschodzie także zagrzmi, bez opadów tylko na zachodzie Polski. Temperatura maksymalna dziś od 16 do 20 stopni.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopro.
14: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Roman Rzet zatrzymany na Śląsku w związku z aferą Zonda Krypto. To już piąte zatrzymanie w tej sprawie. Ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Policja poinformowała, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Jak przekazała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. W trakcie czynności policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z Zonda Krypto. Po zakończeniu czynności związanych z zatrzymaniem mężczyzna zostanie doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Roman Rzet został zatrzymany przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Śląskiej Policji, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Roman Rzet zostanie doprowadzony do Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach. Śledczy dodają, że kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności z udziałem mężczyzny. W Częstochowie trwa Wielkie Święto Rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są tradycyjne chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Po raz dziesiąty ulicami Katowic przeszedł Marsz Równości. Odbył się pod hasłem Od dekady wspólnie, od dekady dumnie. To wydarzenie nie tylko pokazuje społeczność LGBTQ+, ale także jest okazją do przypomnienia o postulatach, takich jak równość małżeńska czy ustawa o uzgodnieniu płci. W marszu przeszły tłumy ludzi w różnym wieku.
2: Ja jestem, bo należę do tej społeczności, jestem lesbijką. Chcę tu być i myślę, że jesteśmy też potrzebni tutaj, żeby były jakieś zmiany w Polsce, które byłyby korzystne dla naszej społeczności.
3: By walczyć o swoje prawa, by rodzice mnie zaakceptowali i by siostra przestała być homofobką.
4: Jest cudowna atmosfera i przede wszystkim dla celu, który ten marsz wspiera, tak? Czyli właśnie po to, żeby pokazać solidarność, ale też uważam, że wszyscy powinni być równi, powinni mieć te same prawa i po prostu jesteśmy tutaj, żeby to pokazać.
0: Na starcie marszu na jego uczestników czekali kontrmanifestanci, którzy w liczbie kilkunastu osób odmawiali różaniec.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego chce poprawy bezpieczeństwa na Jurze. Chodzi o kwestię poruszania się po obszarach chronionych, m.in. po Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Dlatego też Ośrodek Edukacyjno-Naukowy w Smoleniu organizuje szkolenie dla mieszkańców i osób związanych z turystyką, mówi kierownik ośrodka Paweł Kokoszka.
5: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego realizuje projekt Dobre Praktyki w zakresie ochrony ceny przyrodnicza siedlisk i gatunków w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd. Porozmawiamy o bezpiecznej turystyce pieszej, rowerowej, trekkingu, wspinaczce, rozpoznawaniu zagrożeń, podstawach pierwszej pomocy, czy też odpowiedzialnym korzystaniu z przyrody.
0: Udział w szkoleniu może wziąć każdy.
5: Mogą być to pracownicy branży turystycznej, to nazwijmy, być może pracownicy szkół, pracownicy urzędów, organów związanych z ochroną przyrody, czy też po prostu turyści, którzy by chcieli zyskać wiedzę i tą wiedzę dalej propagować.
0: Szkolenie jest bezpłatne i obowiązują zapisy. Kurs odbędzie się 28 września w Ośrodku Szkoleniowo-Naukowym w Smoleniu. Nocą w regionie przelotne opady deszczu. Niedziela powinna być dość pogodna, z temperaturą od 18 do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Aktualności Jedynki, zapraszam, Monika Kniewaszewska. Kolejne zatrzymanie w sprawie zonda krypto. Służby zatrzymały wieloletniego współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy. Wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udają się do Kijowa. Jared Kushner i Steve Witkoff w kilka godzin rozmawiali z Władimirem Putinem. To był ostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. W Białych Błotach w okolicach Bydgoszczy bawiły się tłumy, grali polscy artyści.
10: Super impreza.
11: Szkoda, że padało na początku, ale tak to było fajnie.
9: Kierowanie grupą przestępczą, pranie 28 milionów złotych i wspólne inwestycje na hiszpańskim wybrzeżu. W śledztwie dotyczącym zonda krypto kolejne zatrzymanie. Romana Rzet wczoraj zatrzymały służby. Z akt sądowych oraz korespondencji, do których dotarła Wirtualna Polska, wynika, że Roman Rzet był kluczowym partnerem biznesowym zaginionego w tajemniczych okolicznościach Sylwestra Suszka. Roman Rzet dziś ma kontynuować zeznania. O szczegółach Michał Makowski.
12: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce zonda krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: Tymczasem rządzący zapowiadają kolejny, czwarty już projekt ustawy regulujący rynek kryptowalut. Sejm nie zdołał w piątek odrzucić trzeciego weta prezydenta w tej sprawie. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński podkreśla, że rynek ten wymaga nadzoru.
13: Nie zostawimy obywateli, którzy oczekują, żeby państwo jednak działało skutecznie i żeby była ustawa, która będzie regulowała. Prezydent Nawrocki robi wszystko, żeby uciszyć ten temat i wetować razem z posłami PiSu i Konfederacji ustawy.
9: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach zabrakło podczas wczorajszego głosowania piątkowego 25 głosów. Jako konstruktywne określił Kreml rozmowy z przedstawicielami USA. Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy Donalda Trumpa po wczorajszej wizycie w Moskwie i kilkugodzinnej rozmowie z Władimirem Putinem udali się do Kijowa. Paweł Buszko.
14: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkoff i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły dwóch cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: To na szczęście nie było groźne zdarzenie. Kilka osób zostało lekko rannych w wypadku polskiego autokaru turystycznego na zachodzie Węgier. Autobusem podróżowało 53 polskich pielgrzymów. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział, że nikt poważnie nie ucierpiał.
15: 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
9: Według węgierskich mediów autobus najpierw potrącił owcę znajdującą się na jezdni i musiał zatrzymać się na poboczu. Autokar miał włączone światła awaryjne, jednak kierowca jadący za nim ciężarówką z przyczepą zbyt późno zauważył stojący pojazd i uderzył w jego tył. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Zginęło wówczas 12 osób.
16: To są aktualności Jedynki.
9: Edyta Górniak, Natalia Kukulska, Big Cyc, Wanda i Banda czy Mietek Szcześniak. Między innymi ci artyści wystąpili na finałowym koncercie Lata z Radiem i Telewizją Polską. I był to ostatni w tym roku przystanek Lata z Radiem. Publiczność jak zwykle dobrze się bawiła.
10: Big Cyc i Denzel. Super impreza.
11: Szkoda, że padało na początku, ale tak to było fajnie.
17: No Denzel to nasze dyskoteki. Cieszę się fajnie, że ludzie pamiętają te piosenki.
18: Edyta Górniak ma najlepszy głos, też taką charyzmę ma dobrą. interpretuje różnie piosenki. Mimo, że nie śpiewa swoich też często, to fajnie zmienia te głosy.
9: Na kolejny koncert Lata z Radiem musimy poczekać do przyszłego roku. W poniedziałek czekamy jednak na Państwa po 9:00 w 4 porach roku Babim Lecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
20: Pogoda.
9: Rozpogodzenia, przejaśnienia, ale też przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna dzisiaj w ciągu dnia to od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15. Wiatr cały czas miejscami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, po południu jednak powinien osłabnąć. Ciśnienie w Warszawie to 1003 hektopaskale.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
20: Klimat.
9: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra i dobra. 48% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje obecnie zagrożenie pożarowe. W większości regionów jest ono małe, ale miejscami średnie.
20: Jedynka. Polskie Radio.
6: Tu Radio Dźwięk.

0: Not quite sure I'm there yet. It takes strength to forgive, but
1: tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 22. Piąta osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto to Roman Rzet z województwa śląskiego. W Gliwicach wręczono nagrodę Marka Śląskie. Znak Supermarka otrzymała Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 400 wystawców uczestniczy w Krajowej Wystawie Rolniczej w Częstochowie.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Agnieszka Tatarczyk, zapraszam. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery zonda krypto. Policja poinformowała wieczorem, że na terenie województwa śląskiego zatrzymany został Roman Rzet. Informację potwierdziła rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka.
2: Roman Rzet został przewieziony do prokuratury. Tutaj zostaną ogłoszone mu zarzuty, a także będzie przesłuchany. Równolegle funkcjonariusze CBZC i policji przeszukiwali miejsce zamieszkania Romana Rzet, zabezpieczyli wiele cennych rzeczy, a także dokumentację w zakresie działalności firmy Zonda Krypto.
0: Jak poinformowała prokuratura krajowa, mężczyznę zatrzymano w związku z uzasadnioną obawą jego ucieczki. Z doniesień medialnych wynika, że Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Roman Rzet był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy w związku z giełdą BitBay, poprzedniczką Zonda Krypto. Za nami 32. gala Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach, w czasie której przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie Marka Śląskie. Znak Supermarka Śląskie przyznano Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W kategorii Gospodarka nagrodzono Fundusz Górnośląski, w kategorii Nauka Śląski Uniwersytet Medyczny, a w Kulturze Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko Politechniki Śląskiej. Osobowością roku ogłoszono z kolei profesor Celinę Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach rozpoczęło działania zmierzające do przywrócenia w szpitalu oddziału onkologii dziecięcej. Przypomnijmy, od 1 lipca został on przeniesiony do Zabrza, co spotkało się z chaosem i protestami rodziców chorych dzieci. O szczegółach Joanna Opas.
3: Klinika przygotowała harmonogram działań związanych z przywróceniem oddziału. Placówka prowadzi rozmowy z lekarzami specjalistami, którzy chcą wrócić do pracy, a do Narodowego Funduszu Zdrowia złożono wniosek o pilne zakontraktowanie świadczeń z zakresu onkologii, hematologii i chemioterapii. Jednocześnie prowadzone są prace organizacyjne niezbędne do uruchomienia i funkcjonowania oddziału. Do dyspozycji pacjentów będą 24 łóżka.
0: Po uruchomieniu oddziału w całym województwie będzie ponad 80 łóżek do leczenia dzieci z chorobami onkologicznymi. W Częstochowie trwa Wielkie Święto Rolnictwa. Na towarzyszącej jasnogórskim dożynkom Krajowej Wystawie Rolniczej swoje produkty prezentuje ponad 400 wystawców. Są chleby, miody, wędliny, sery, przetwory, rękodzieło, ale też maszyny rolnicze i zwierzęta hodowlane. Coraz więcej osób szuka zdrowych, sprawdzonych produktów, mówi Robert Pucer, pszczelarz z okolic Kętrzyna.
4: Tutaj na pewno można zaopatrzyć się w polski miód. To jest najważniejsze. Kupujmy świadomie u polskiego pszczelarza. Cieszymy się bardzo, że społeczeństwo jest coraz bardziej świadome. Chcą polskich miodów. Zdecydowanie szukają swoich stałych dostawców i cieszymy się z tego tytułu.
0: A jutro dożynki jasnogórskie, których głównym punktem będzie msza święta i prezentacja dożynkowych wieńców. Do 13 stopni w nocy w regionie możliwe przelotne opady deszczu. Niedziela z umiarkowanym zachmurzeniem i umiarkowaną temperaturą. Do 20 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, jest 7. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto przed prokuratorem stanie Roman Rzet. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przeniesiony na inny termin z powodów bezpieczeństwa. Lądek Zdrój, stolicą gór, trwa tam 31. Festiwal Górski. Policjanci zatrzymali Romana Rzet w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto oraz zaginięcia założyciela giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Według ustaleń Wirtualnej Polski zatrzymany mężczyzna był kluczowym partnerem biznesowym Suszka.
9: Służby zatrzymały Romana Rzet na polecenie prokuratury w obawie przed próbą ucieczki podejrzanego. Mężczyzna zostanie przewieziony do katowickiej delegatury prokuratury krajowej, gdzie usłyszy zarzuty. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie ponad 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay, czyli poprzedniczce Zonda Krypto. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. To czwarta osoba zatrzymana w związku z zaginięciem Sylwestra Suszka. Michał Makowski, Polskie Radio.
8: Z września na marzec przyszłego roku odroczono termin zjazdu Związku Polaków na Białorusi, nieuznawanego od ponad dwóch dekad przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Decyzja zapadła podczas obrad 50-osobowej Rady Naczelnej Związku w Białymstoku. Jest podyktowana względami bezpieczeństwa, wyjaśnia prezes Związku Angelika Borys.
10: Jesteśmy uznawani oficjalnie przez władze Białorusi i działalność nasza podlega pod artykuł karny od 3 do 8 lat za działalność związaną z niezarejestrowaną organizacją. Dlatego my kontynuujemy tę działalność i zjazd przenosimy na pół roku ze względów bezpieczeństwa.
8: Wśród uczestników spotkania w Białymstoku był także Andrzej Poczobut. Wcześniej zapowiadał, że wróci na Białoruś na wrześniowy zjazd związku. Po spotkaniu zadeklarował, że mimo zmiany terminu wraca do Grodna za kilka dni.
11: Dokładnego dnia i przejścia granicznego to jeszcze nie wiem, ale w następnym tygodniu. Ja tam jadę nie dlatego, że jakieś tam osobiste motywy. To jest sprawa, której poświęciłem znaczącą część swojego życia. Ja chcę, żeby ta sprawa funkcjonowała, żeby związek się rozwijał. O to chodzi.
8: Andrzej Poczobut jest na wolności od końca kwietnia, a 5 lat spędził w białoruskim więzieniu. Straż Graniczna nie zezwoliła generałowi Piotrowi Pytlowi na przekroczenie granicy. W systemie był aktualny zakaz opuszczania kraju. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że podjął działania, w wyniku których generał Pytel może już swobodnie się przemieszczać. Były szef służby kontrwywiadu wojskowego, generał Pytel, stawił się wczoraj rano do kontroli granicznej na lotnisku w Pyrzowicach przed planowanym wylotem do Turcji. Podczas sprawdzania danych funkcjonariusze znaleźli w systemie wpis dotyczący zakazu opuszczania kraju przez generała. Straż nie zezwoliła Pytlowi na przekroczenie granicy. Wieczorem Waldemar Żurek odniósł się do sprawy w serwisie X, ocenił sytuację jako niedopuszczalną. Wobec generała Pytla i jego poprzednika, generała Janusza Noska, prowadzono śledztwo o możliwym dopuszczeniu się współpracy ze służbami Rosji. Zostało ono prawomocnie umorzone w 2024 roku. Gwiazdy światowego himalaizmu dotarły do Lądka Zdroju. Na 4 dni niewielkie uzdrowisko na Dolnym Śląsku zamieniło się w tętniącą życiem stolicę gór. Trwa tam 31. Festiwal Górski imienia Andrzeja Zawady. Bierze w nim udział kilka tysięcy osób.
12: Przyciąga przede wszystkim sam festiwal, tematyka, a także oczywiście piękno gór. Jutro idziemy biegać w góry.
13: Niepowtarzalny klimat. My jesteśmy dopiero drugi raz, choć każdy z nas bardzo lubi chodzić po górach.
14: To jest festiwal, na którym trzeba być, jeżeli się kocha góry. Świetne prelekcje, filmy.
15: Ten ogólny harmider to po prostu parę tysięcy osób, które chce zaznać świata gór. Lądek jest pełen ludzi, także naprawdę widać, że ludzie chcą kontaktu z himalajstami, z górami, z książkami, także super.
8: Mówił Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu. 31. Festiwal Górski potrwa do dziś. Konsultacje w sprawie unijnego budżetu po 2027 roku w toku. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa w najbliższą środę będzie w Warszawie. Przyszłotygodniowy plan objazdu po unijnych stolicach został opublikowany na stronach Rady.
16: Przewodniczący Rady od kilkunastu dni podróżuje po unijnych stolicach i sprawdza, jakie są czerwone linie poszczególnych rządów. Także na temat unijnego budżetu na lata 2028-34 rozmawiali na nieformalnej naradzie w Dublinie ministrowie do spraw europejskich.
17: Dla nas niezmienne, najważniejsze jest utrzymanie wielkości naszej koperty narodowej.
16: Relacjonował przebieg spotkania wiceszef MSZ-u Ignacy Niemczycki.
17: Mówiliśmy, że jeżeli mają się pojawić jakiekolwiek zmiany w budżecie, to na pewno nie kosztem kopert narodowych.
16: Ta koperta dla Polski zgodnie z propozycjami komisji z ubiegłego roku to 123 miliardy euro, ale irlandzka prezydencja w przyszłym miesiącu opublikuje swoją wersję projektu budżetu. Z moich informacji wynika, że szykuje cięcia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
8: To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: O sporcie Adam Malecki.
18: I zaczynamy od bardzo dobrej informacji tenisowej. Prosto z kortu Flushing Meadows w Nowym Jorku. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie US Open. Polka po bardzo zaciętym meczu pokonała Czeszkę Marię Buzkową 7-6, 7-6. Co zadecydowało o zwycięstwie, powie trener tenisa Paweł Ostrowski.
19: Determinacja Igi, chęć zdobywania punktów, konsekwencja taktyczna, granie na 100% własnych możliwości, widać też przygotowanie fizyczne, że była gotowa na to, żeby grać na pełnym tempie, na pełnym dystansie. Przeciwniczka postawiła bardzo ciężkie warunki, także dramaturgia przede wszystkim Iga udźwignęła te decydujące piłki, że się nie zawahała.
18: I teraz od ćwierćfinał Iga zagra z mistrzynią olimpijską Chinką Qing Wenzheng. A nasze siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj w półfinałowej batalii przegrały z Włoszkami 1-3. Rywalki były zbyt mocne, przyznaje kapitan biało-czerwonych Magdalena Stysiak.
20: Zmęczenie było widać u nas w każdym elemencie. Dużo dały zmienniczki i tutaj wielkie gratulacje dla nich, bo weszły z nową energią i wygrały tego seta, walczyły do końca, aczkolwiek Włoszki postawiły się bardzo wysoko, no i to one zagrały po pierwsze miejsce. Myślę, że nerwy na pewno też były, to jest normalne, to się wiąże naturalnie z granie o finał, tak, więc dla wielu dziewczyn jest to coś nowego, presja była, no i niestety myślę, że przez to te niektóre błędy.
18: Biało-czerwone o trzecie miejsce zmierzą się z Serbią o godzinie 15, finał Włochy-Turcja od 18. Świetny początek piłkarskiej reprezentacji do lat 20 kobiet na Mistrzostwach Świata. Polki na inaugurację turnieju ograły w Katowicach 3-0 Argentynę. Kolejnym rywalem we wtorek będzie Meksyk. Pozostajemy przy piłce, ale przenosimy się do Ekstraklasy, a tam kapitalny finisz Legii Warszawa. Legioniści przegrywali w Lublinie z Motorem 1-2, ale w doliczonym czasie dwa gole strzelił Jakub Rzewłakow. Legia wygrała 3-2. Do tego Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Radomiakiem, a Korona Kielce 1-1 z Wisłą Kraków. W Brukseli finał diamentowej ligi. Fenomenalny występ Klaudii Kazimierskiej, która wygrała bieg na 1500 metrów i ustanowiła rekord Polski. Czas 3 minuty 54 sekundy i 5 setnych. Do tego to jest najlepszy rezultat w tym roku na świecie. Poprzedni rekord należał również do Kazimierskiej. W piątek w skoku wzwyż najlepszy okazał się Mateusz Kołodziejski. I na koniec jeszcze żużel i zwycięstwo Macieja Janowskiego w rundzie Mistrzostw Europy w Güstrow. Liderem klasyfikacji generalnej po 2 z 4 rund są Duńczycy. Jepsen Jensen i Leon Madsen, którzy mają po 24 punkty.
8: Dziś pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu około 15.
21: Autopromocja.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu Radio Dźwięk.

Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narod.

dobry, mam na imię Patryk i będę Państwa obsługiwał. Bardzo mi miło, to dla mnie zaszczyt. Nazywam się Patryk, mam swój numer identyfikacyjny. Bardzo długi numer, ale znam go na pamięć. 17896571 1987. Mam na imię Patryk. Czasami wydaje mi się, że żyję.

0: Jest godzina 8. Czynności z Romanem Rzet będą dziś kontynuowane w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. To kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej. Na Jasnej Górze dziś główne uroczystości dożynek jasnogórskich i pielgrzymki rolników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Fagieła, zapraszam. Czynności z Romanem Rzet będą dziś kontynuowane w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela zonda krypto. Chcemy postępować zgodnie ze wszystkimi standardami, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości.
2: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest z takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
0: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności zonda krypto. Będzie nowy projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut, zapowiadają politycy Koalicji Obywatelskiej. Sejm nie odrzucił w piątek trzeciego weta do ustawy o kryptowalutach. Jak mówił w Radiu Katowice prawnik z Klubu Jagiellońskiego, mecenas Tomasz Turejko, decyzja posłów oznacza, że Polska pozostaje jednym z nielicznych krajów Unii Europejskiej bez takiego mechanizmu.
3: Na chwilę obecną jakikolwiek kompromis jest niemożliwy. Polska dalej jest jednym z zaledwie 5 państw Unii Europejskiej, które do tej pory nie wprowadziły organu nadzoru nad rynkiem kryptowalut. Takim organem miał być KNF. KNF miał kontrolować ten rynek, miał możliwość wydawania pewnych decyzji administracyjnych, prowadzenia kontroli nad podmiotami, które w ramach tego rynku w Polsce funkcjonują. Tak naprawdę państwo polskie nie ma narzędzi do tego, żeby kontrolować rynek kryptowalut w Polsce.
0: Do odrzucenia kolejnego prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach zabrakło podczas piątkowego głosowania 25 głosów.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Na Jasnej Górze odbędą się dziś główne uroczystości dożynek jasnogórskich i pielgrzymki rolników. Uroczystą sumę z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych odprawi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne, przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Obchodom jasnogórskich dożynek towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 150 tysięcy osób. Pozostajemy w Częstochowie, tam stanie dziś mammobus. Bezpłatne badania będą w nim mogły wykonać kobiety w wieku od 45 do 74 lat. Darmowa mammografia przysługuje paniom, które w ciągu minimum 2 ostatnich lat nie wykonały tego badania finansowanego przez NFZ. Mammobus będzie czekać na parkingu przy Jasnej Górze od 9 do 15. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duża temperatura do 20 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 września, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy interweniowali wczoraj 1200 razy. Dziś synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na wybrzeżu. Zatrzymany wczoraj w sprawie afery zonda krypto Roman Rzet chciał uciec z Polski do Chin. Skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec może dziś wygrać wybory w Saksonii i utworzyć lokalny rząd. Strażacy interweniowali wczoraj 1200 razy. Większość ich działań była związana z usuwaniem skutków silnego wiatru. Poszkodowane zostały 4 osoby. Najwięcej interwencji podejmowano w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim i mazowieckim, mówi rzecznik strażaków Wojciech Granec.
8: W większości interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz zabezpieczaniu uszkodzonych konstrukcji i budynków. Niestety 4 osoby zostały poszkodowane, 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
7: Dziś synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na wybrzeżu. W porywach jego prędkość dochodzi do 95 km na godzinę. Wiatr będzie słabnąć. Kolejne zatrzymanie w sprawie afery Zonda Krypto. Według prokuratury Roman Rzet chciał uciec z Polski, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet to wieloletni wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. W TVP Info minister sprawiedliwości mówił, że podejrzany przed zatrzymaniem planował wyjazd do Azji.
2: Mieliśmy rzeczywiście jasne sygnały, że ta osoba chce opuścić kraj, chce się udać do Chin. Wiemy, jak trudno jest takich krajów później móc taką osobę postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości, więc te działania podejmujemy na bieżąco.
7: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. W sprawie Zonda Krypto zatrzymany jest Roman Rzet. Zarzuty usłyszeli Radosław Piesiewicz, Anna P., Jaromir W. i Rafał Z., a sąd zdecydował o ich tymczasowym aresztowaniu. Jako konstruktywne określił Kreml rozmowy z amerykańskimi wysłannikami Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wysłannicy Donalda Trumpa po wizycie w Moskwie udali się do Kijowa.
9: Po zakończeniu rozmów Putina z przedstawicielami prezydenta USA, doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow określił spotkanie jako merytoryczne i konstruktywne. Według niego Witkow i Kushner obiecali uwzględnić podczas dzisiejszych kontaktów w Kijowie oceny przedstawione mu przez Putina dotyczące sposobów uregulowania konfliktu. Dziś amerykańscy wysłannicy będą rozmawiać w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. W związku z rozmowami Ukraina zawiesiła swoje ataki powietrzne na Rosję. To samo deklarował Kreml, ale w sobotę w Kijowie kilkukrotnie ogłaszano alarmy bombowe, a w obwodzie kijowskim rosyjskie pociski zabiły 2 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
7: Już dziś historyczne wybory do Landtagu w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt. Historyczne, bo po raz pierwszy przodująca w sondażach, mogąca liczyć na 42% głosów, skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec ma szansę, żeby utworzyć samodzielnie rząd.
10: Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić sama, jeśli małe ugrupowania nie wejdą do parlamentu, albo jeśli zdobędzie ponad 45% głosów. W każdym innym przypadku zadziała Brandmauer, czyli kordon sanitarny przed AfD. Żadna partia nie zdecyduje się na współpracę z AfD, bo partia ta została uznana za skrajnie prawicową i ekstremistyczną przez Federalny Urząd Ochrony Konstytucji. Mówi politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu Nicolas Szpon. AfD zresztą z innymi partiami współpracować nie chce. Walczy o pełną stawkę. Walka ta jest możliwa dzięki programowi, który stoi w zupełnej kontrze do tych prezentowanych przez inne partie. AfD chce zmienić edukację tak, by uczono więcej o Prusach, a mniej o II wojnie światowej. Poza tym partia obiecuje odsyłać uchodźców. Dzieci uchodźców chce oddzielić od dzieci Niemców w szkołach. Obiecuje też niższe ceny energii dzięki powrotowi do współpracy z Rosją. Współpraca ta ma poprawić sytuację gospodarczą. O tym, czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie, dowiemy się o 18:00, kiedy to zostaną zaprezentowane sondażowe wyniki Exit Poll. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
7: W sondażach dotychczas rządząca CDU może liczyć tylko na 22% głosów. Jeżeli AfD nie będzie mogła rządzić samodzielnie, CDU będzie mogło utworzyć rząd mniejszościowych. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: O sporcie. Adam Malecki.
11: Iga Świątek zagra w czwartej rundzie tenisowego US Open. Polka po bardzo zaciętym meczu wygrała z Czeszką Bouskową. Walka rozstrzygnęła się w 2 setach. W obu Iga wygrała w tiebreaku. Więcej opowie nasz amerykański korespondent.
12: Iga Świątek w tym meczu bardzo mocno musiała się napracować, a w drugim secie bronić 3 piłek setowych, a wcześniej odrabiać stratę 0-3 i 2-4 w gemach. To jednak najważniejsze fragmenty tego meczu należały do naszej tenisistki, która kolejny raz udowodniła, że jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miała więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałam tak ważnej pewności siebie.
13: potrafił.
12: Mówiła zaraz po meczu nasza zawodniczka z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: O ćwierćfinał Iga zmierzy się z Chinką Zheng, z którą przegrała w półfinale Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Ciekawe rzeczy działy się w sesji wieczornej na kortach Flushing Meadows. Przed chwilą o drugiej w nocy czasu nowojorskiego awans wywalczył Amerykanin Tien, który w pięciu setach wygrał z Czechem Mensikiem. Wygrał także Niemiec Zwieriew, pokonał Chilijczyka Tabillo. Największa niespodzianka to porażka na pełnym dystansie Amerykanina Taylora Fritza z Argentyńczykiem Cerundolo. Polskie siatkarki przegrały w półfinale Mistrzostw Europy z Włoszkami. Wynik 1-3. O swoich pomeczowych wrażeniach opowie przyjmująca Monika Lampkowska.
14: No musiałyśmy ryzykować tak naprawdę w każdym elemencie, no bo nie odciągając Włoszek od siatki, no to było to dosyć trudne zadanie później zatrzymać je w ataku i no myślę, że tutaj był problem. Też ciężko było nam sforsować ich wysoki blok, więc no przegrywamy 3-1.
11: Biało-czerwone zagrają dzisiaj o 15:00 o brązowe medale z Serbią. W finale Włoszki zmierzą się z Turczynkami. Z wątków siatkarskich dodam, że przygotowująca się do Mistrzostw Europy męska reprezentacja wygrała w ostatnim meczu kontrolnym w Gdańsku 4-0 z Finlandią. 3-0 wygrała piłkarska reprezentacja Polski do lat 20 kobiet. Polki w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Świata pokonały Argentynę. W kolejnym spotkaniu we wtorek zagrają z Meksykiem, a w piłkarskiej ekstraklasie w sobotnich meczach dwa remisy, bezbramkowy Radomiaka z Widzewem i 1-1 Korony z Wisłą Kraków. Wygrała Legia Warszawa, choć przegrywała z Motorem Lublin 1-2. Wygrana 3-2 i dwa gole w doliczonym czasie gry Jakuba Żebłakowa. Za oceanem trafił Robert Lewandowski, a Chicago Fires w meczu Ligi MLS zremisowali 4-4 z Toronto.
15: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dzisiaj pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami może spaść deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu około 15.
15: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 9:00. W informacjach za chwilę powrócimy do kolejnego zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Główne uroczystości dożynkowe odbędą się na Jasnej Górze w Częstochowie. Na koniec o alkoholu w czasie wakacji. Lekarze alarmują, że przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Według informacji prokuratury zatrzymany wczoraj Roman Rzet chciał opuścić kraj. Te informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Dziś Roman Rzet ma być ponownie przesłuchiwany w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chcemy postępować zgodnie ze wszystkimi standardami, mówi minister sprawiedliwości.
2: My tutaj chcemy dochować wszelkich standardów i tam, gdzie jest taka możliwość faktyczna i prawna, to czynności prowadzimy w godzinach normalnych, dziennych, bo na tym polega cywilizowane państwo prawa, więc te czynności będą kontynuowane. Zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
0: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Prokuratura Krajowa dodaje, że kolejne informacje będą przekazane po zakończeniu czynności.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Główne uroczystości dożynkowe odbędą się dzisiaj na Jasnej Górze w Częstochowie. Swój udział w nich zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Przewidziane jest wystąpienie głowy państwa. 17. Ekumeniczne dożynki gminne odbędą się w Skoczowie. Zainauguruje je msza w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Kolejna część uroczystości będzie miała miejsce po południu. O 15.00 korowód przejdzie ulicami miasta na targowisko, gdzie półtorej godziny później rozpoczną się prezentacje artystyczne. Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowuje minione wakacje profesor Natalia Pawlas, kierująca oddziałem toksykologii Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Lato, wypoczynek, długie weekendy sprzyjają spożywaniu napojów wyskokowych. Jak mówi profesor Natalia Pawlas, po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
3: Mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony, no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnowieckiego Szpitala miał 8,3 promila alkoholu w organizmie. Taki stan już zagraża życiu, bo może dojść do zaburzeń funkcjonowania układów oddechowego i krążenia. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura do 20 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 września, jest 9:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 4 osoby ranne po przejściu nad Polską huraganowego wiatru. W Paryżu otwarcie największej świątyni hinduistycznej w Europie. W Bułgarii spadają ceny wynajmu leżaków i parasoli. Chodzi o wydłużenie sezonu. 4 osoby zostały ranne z powodu silnego wiatru. Straż pożarna interweniowała wczoraj 1200 razy. Najwięcej działań podejmowano w województwie zachodniopomorskim. W tym regionie, w Reczu, podczas dożynek 3 osoby zostały ranne, mówi rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
6: Z informacji, jakie posiadamy, niestety odwłok silnego wiatru spowodował poderwanie się namiotu i również też uszkodzenie drzewa. No i te elementy właśnie uniesione przez silny wiatr spowodowały obrażenia u 3 osób. Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
5: Strażacy najczęściej interweniowali z powodu pogody także w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Młyn w Błędowie, w którym mieszkał i pracował znakomity polski malarz Wojciech Fangor, zostanie udostępniony zwiedzającym. Budynek kupił i wyremontuje samorząd Mazowsza. W domu, w którym artysta spędził 20 lat, będą prezentowane obrazy, archiwalia i pamiątki. Wnętrza zachowają obecny wystrój i charakter, mówi prezes Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora, Piotr Patkowski.
7: Tutaj będą mogli obejrzeć, jak taki człowiek żył, mieszkał, pracował. Czasami się wydaje, że wielki artysta jest niedostępny. Tutaj właśnie można to zobaczyć, jakim człowiekiem był Fangor, co go interesowało, jakimi rzeczami się otaczał, trochę literatury, którą czytał.
5: Młyn Fangora stanie się oddziałem Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. W Paryżu otwarcie nietypowego budynku zainaugurowana zostanie największa świątynia hinduistyczna w Europie kontynentalnej, będąca jednocześnie pierwszym tego typu miejscem kultu we Francji. Z tej okazji Paryż już od kilku dni żyje w rytmie indyjskiej tradycji.
8: Świątynia powstała w podparyskiej miejscowości Bussy-Saint-Georges. Ma powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i może pomieścić około 1000 wiernych. To druga największa w Europie kamienna świątynia hinduistyczna wzniesiona w tradycyjnym stylu, czyli tak zwany mandir. Większa znajduje się tylko w Wielkiej Brytanii. Dziś odbędą się główne uroczystości religijne. W tym tygodniu na ulicach francuskiej stolicy odbywały się procesje, pokazy tańca i tradycyjne rytuały, m.in. rozbijanie kokosów. A na Sekwanie można było zobaczyć paradę łodzi ozdobionych tradycyjnymi wzorami. Uroczystości potrwają jeszcze kilka dni. Uczestniczy w nich kilka tysięcy wiernych i duchownych. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: Na bułgarskim wybrzeżu spadają ceny wynajmu leżaków i parasoli. To inicjatywa operatorów plaż wspierana przez Ministerstwo Turystyki. Celem jest wydłużenie sezonu wakacyjnego na wrzesień.
9: Choć to już początek jesieni, to temperatura wody wynosi na bułgarskim wybrzeżu Morza Czarnego około 25 stopni, a warunki do wypoczynku nadal pozostają dobre. Do 15 września plaże mają być obsadzone pełną liczbą ratowników, później liczba posterunków ratowniczych będzie stopniowo ograniczana. Wielu operatorów plażowego sprzętu zdecydowało się więc na obniżki. Są one szczególnie widoczne na popularnych plażach. W Słonecznym Brzegu standardowy zestaw, który w szczycie sezonu kosztował 16 euro, obecnie kosztuje 10 euro. Na centralnej plaży w Rawdzie cena spadła natomiast z 20 do 15 euro. Operatorzy oceniają jednak tegoroczny sezon jako nieco słabszy niż poprzedni. Wskazują m.in. na mniejszą siłę nabywczą turystów, wzrost cen, droższe paliwo oraz mniejszą liczbę połączeń lotniczych. Liczą, że obniżki cen pomogą utrzymać zainteresowanie bułgarskim wybrzeżem przynajmniej do połowy września, kiedy w Bułgarii rozpoczyna się rok szkolny. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: Klimat. Umiarkowana jakość powietrza w Legnicy, w pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest bardzo dobra albo dobra. 58% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: O sporcie, Adam Malecki.
10: Reprezentacja siatkarek zagra dzisiaj o brązowe medale Mistrzostw Europy. Po porażce z Włoszkami trzeba się zregenerować i wyjść na kolejną bitwę, tym razem z Serbkami. Początek o 15:00, 3 godziny później o złoto zagrają Włoszki z Turczynkami. Iga Świątek zagra w czwartej rundzie tenisowego US Open. Polka wygrała 7-6, 7-6 z Czeszką Buzkową i o ćwierćfinał zmierzy się z Chinką Zheng. Z turnieju deblowego odpadły Maja Chwalińska i Magda Linet. W Brukseli w diamentowej lidze wspaniale pobiegła Klaudia Kazimierska, wygrała bieg na 1500 metrów i ustanowiła rekord meetingu i Polski.
11: Jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona. Myślę, że ten sezon nie mógł lepiej się potoczyć i ten start tylko pokazuje, w jakiej formie byłam i czekałam ten bieg od bardzo dawna i cieszę się, że pokazuje tę dobrą dyspozycję systematycznie i no bardzo się cieszę, jestem cały czas w szoku, ale myślę, że to dopiero początek.
10: W piątek w skoku wzwyż wygrał Mateusz Kołodziejski, a wczoraj drugie miejsce w rzucie oszczepem zajął Dawid Wegner. W piłkarskiej Ekstraklasie dzisiaj ciąg dalszy siódmej kolejki. Zagrają o 14:45 Krakowie z Górnikiem, o 17:30 Lech z Rakowem, a o 20:15 Jagiellonia ze Śląskiem. Za oceanem gola strzelił Robert Lewandowski, a Chicago Fire zremisowali 4-4 z Toronto. Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejne wiadomości o 15:00, a od 17:00 trzecia strona medalu. Zapraszamy.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padać deszcz, na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni, wiatr dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć...
13: Tu Radio Dźwięk. Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
14: Tu Radio Dźwięk.

kolejny świt, gdy ja w twych murach gubię dech. Wrześniowy smak, błysk szkła za oknem mieni się, dusisz morze głów.

0: Jest 9:00. W informacjach za chwilę powrócimy do kolejnego zatrzymania w sprawie afery Zonda Krypto. Główne uroczystości dożynkowe odbędą się na Jasnej Górze w Częstochowie. Na koniec o alkoholu w czasie wakacji. Lekarze alarmują, że przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Według informacji prokuratury zatrzymany wczoraj Roman Rzet chciał opuścić kraj. Te informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i TVN-u Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Dziś Roman Rzet ma być ponownie przesłuchiwany w Śląskim Wydziale Prokuratury Krajowej w Katowicach. Chcemy postępować zgodnie ze wszystkimi standardami, mówi minister sprawiedliwości.
2: My tutaj chcemy dochować wszelkich standardów i tam, gdzie jest taka możliwość faktyczna i prawna, to czynności prowadzimy w godzinach normalnych, dziennych, bo na tym polega cywilizowane państwo prawa, więc te czynności będą kontynuowane. Zazwyczaj polegają na przesłuchaniu takiej osoby, pokazaniu mu tych dowodów, które mamy zebrane i później albo wnioski o tymczasowe aresztowanie, albo taka osoba jest zwalniana przez prokuraturę, jeżeli nie mamy dostatecznych dowodów.
0: Śledczy przeszukali zarówno miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet, jak i jego miejsce zameldowania. Waldemar Żurek poinformował, że zabezpieczono tam wartościowe przedmioty oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Prokuratura Krajowa dodaje, że kolejne informacje będą przekazane po zakończeniu czynności.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Główne uroczystości dożynkowe odbędą się dzisiaj na Jasnej Górze w Częstochowie. Swój udział w nich zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Przewidziane jest wystąpienie głowy państwa. 17. Ekumeniczne dożynki gminne odbędą się w Skoczowie. Zainauguruje je msza w kościele rzymskokatolickim pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. Kolejna część uroczystości będzie miała miejsce po południu. O 15.00 korowód przejdzie ulicami miasta na targowisko, gdzie półtorej godziny później rozpoczną się prezentacje artystyczne. Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowuje minione wakacje profesor Natalia Pawlas, kierująca oddziałem toksykologii Szpitala Świętej Barbary w Sosnowcu. Lato, wypoczynek, długie weekendy sprzyjają spożywaniu napojów wyskokowych. Jak mówi profesor Natalia Pawlas, po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
3: Mrożące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnowieckiego Szpitala miał 8,3 promila alkoholu w organizmie. Taki stan już zagraża życiu, bo może dojść do zaburzeń funkcjonowania układów oddechowego i krążenia. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, temperatura do 20 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, jest 10:00. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Nad Polskę w najbliższych dniach ma dotrzeć cieplejsze powietrze. O 15:00 polskie siatkarki powalczą z Serbią o brązowy medal na Mistrzostwach Europy. Roman Rzet, kolejny zatrzymany w sprawie Zonda Krypto, ma dziś usłyszeć zarzuty. W weekend pogoda nie zachwyca, ale na horyzoncie już widać ocieplenie. Nad Polskę w najbliższych dniach ma znów dotrzeć cieplejsze powietrze. Jego napływu możemy spodziewać się od zachodu, więc nie ma jeszcze mowy o końcu lata, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: To nie jest zdecydowanie jeszcze ostateczne pożegnanie lata. Rzeczywiście ten wyż będzie się rozbudowywał w naszym kierunku i stopniowo od zachodniej części kraju ta pogoda będzie się poprawiała i uspokajała. Jeszcze nie dziś, w kolejnych dniach znów otworzy się droga do napływu zdecydowanie cieplejszego powietrza. Natomiast no już na horyzoncie widać, że po takim przejściowym napływie znów wędrówka frontu atmosferycznego i znów ochłodzenie. I właściwie można powiedzieć, że ta sytuacja jest taka charakterystyczna, bo często się tak dzieje tego lata.
7: Wczoraj i przedwczoraj przez Polskę przesuwał się chłodny front atmosferyczny. Z powodu wiatru ranne zostały 4 osoby. Polskie siatkarki powalczą z Serbią o brązowy medal na Mistrzostwach Europy. We wczorajszym meczu awans do ścisłego finału Polki przegrały z Włoszkami w 4 setach 1-3. Reprezentantki Włoch zdominowały dwa pierwsze sety. Mimo udanego trzeciego Polkom nie udało się utrzymać meczowego rytmu. Kibice w jednym z warszawskich barów sportowych kończyli mecz w smutnych nastrojach.
9: Przeciwnik był mocniejszy, nie mogliśmy nic więcej zrobić. Walczymy o brąz, będziemy im kibicować.
10: Spodziewaliśmy się troszeczkę więcej tutaj jakiejś walki, natomiast wydaje mi się, że dziewczyny dały z siebie wszystko. No ten ostatni set, tu już widać było, że mocno odpuściły, że już się pogodziły z tą przegraną. Natomiast no liczymy, że jeżeli chodzi o brąz, to już faktycznie zbiorą się w sobie.
11: Polki są mocniejsze niż reprezentantki Serbii.
12: Mam nadzieję.
13: Była nadzieja w tym, że można było się podłożyć w grupie i zagrać ze słabszym przeciwnikiem.
11: Można powiedzieć, że Polki wygrały już z reprezentacją, która no ma na koncie co najmniej srebrny medal, tak, z Turczynkami. Nie podłożyły się.
13: No to się zgadza. Zawalczyły fair play. Jakby nie było.
7: Początek spotkania Polska-Serbia o godzinie 15. Do katowickiej prokuratury ma dziś trafić wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano w województwie śląskim, gdy próbował uciekać. Wcześniej śledczy przeszukali miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet i jego miejsce zameldowania. Jak napisał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, zabezpieczono tam wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Roman Rzet ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Przestrzeń publiczna jest jednym z ostatnich miejsc, w których ludzie spotykają się bez pośrednictwa algorytmów. Przekonują o tym twórcy instalacji artystycznej, która połączyła Pragę ze Sztokholmem. W obu stolicach stanęły identyczne kabiny. Mieszkańcy mogą w nich zostawić anonimowe wiadomości, które usłyszą osoby w drugim mieście.
14: Po wejściu do środka prowizoryczna kabina zadaje kilka pytań, na które odpowiada się wciskając przycisk z napisem tak lub nie. Następnie pozwala nagrać własną wypowiedź. Powstaje nagranie, które później usłyszy ktoś w Sztokholmie i odwrotnie można usłyszeć głos kogoś ze Szwecji. Chodzi o możliwość nawiązania relacji i odnalezienia w codzienności tego, co nas łączy. Wyjaśnia Weronika Maciejka z inicjatywy Praho Projekt. Ludzie mówią o swoich przeżyciach, przewija się temat tożsamości w świecie, po którym tak dużo podróżujemy, a także poczucia zadomowienia i przynależności. Instalacja Are You There jest efektem współpracy miejskich aktywistów z Pragi i Sztokholmu. Ma być prezentowana m.in. w bibliotekach, ośrodkach kultury i przestrzeniach publicznych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
7: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Od 16 do 20 stopni, wiatr dość silny w porywach do 60 km na godzinę.
5: Na program zaprosił jego sponsor.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: Jest 10. Do katowickiej prokuratury ma dziś trafić współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto, Roman Rzet. Na Jasnej Górze odbędą się główne uroczystości dożynek jasnogórskich i pielgrzymki rolników. 65. Krajowa Wystawa Psów Rasowych odbywa się w Świerklanieckim Parku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Do katowickiej prokuratury ma dziś trafić wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano wczoraj w województwie śląskim. Wcześniej śledczy przeszukali miejsce, gdzie zatrzymano Romana Rzet i jego miejsce zameldowania. Jak napisał minister sprawiedliwości Waldemar, żono tam wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymali policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz Śląskiej Policji. W prokuraturze ma usłyszeć zarzuty i zostać przesłuchany w charakterze podejrzanego. Na Jasnej Górze odbędą się dziś główne uroczystości dożynek jasnogórskich i pielgrzymki rolników. Uroczystą sumę z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych odprawi biskup sandomierski Krzysztof Nitkiewicz. W wydarzeniu weźmie udział prezydent Karol Nawrocki. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Obchodom jasnogórskich dożynek to towarzyszy Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie. W ubiegłym roku odwiedziło ją ponad 150 tysięcy osób. Po południu na Moście Przyjaźni w Cieszynie spotkają się wierni z Polski i Czech, a następnie przejdą do Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w czeskim Cieszynie. W wydarzeniu uczestniczyć będą duchowni z diecezji bielsko-żywieckiej oraz ostrawsko-opawskiej. Jak wyjaśnia proboszcz parafii pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny w Cieszynie Jacek Gracz, transgraniczne obchody nawiązują do tradycji, której początki sięgają 1905 roku. Wówczas po beatyfikacji męczenników koszyckich pierwsza procesja ku czci Melchiora Grodzieckiego przeszła ulicami niepodzielonego jeszcze Cieszyna.
2: Mamy uroczystości ku czci świętego Melchiora Grodzieckiego w pierwszą niedzielę września. Na przemian sprawujemy w jednym roku mszę świętą jednym, w innym roku w drugim kościele. No jest to święty, który jest ponad podziałami, ponad granicami, łączy.
0: Melchior Grodziecki urodził się w Cieszynie w 1584 roku. W 1619 roku zginął śmiercią męczeńską w Koszycach na terenie dzisiejszej Słowacji.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: 65. Krajowa Wystawa Psów Rasowych odbywa się w Świerklanieckim Parku. Będzie można tam spotkać przedstawicieli wielu ras, między innymi ras polskich, takich jak polski owczarek nizinny, polski owczarek podhalański, gończy polski, ogar polski, hart polski i polski szpaniel myśliwski. Będzie to również okazja, by porozmawiać z hodowcami i pasjonatami kynologii oraz dowiedzieć się więcej o poszczególnych rasach. Podczas tego wydarzenia czworonogi będą rywalizować o tytuł najlepszego przedstawiciela swojej rasy. Już po raz 14 odbywa się tyski półmaraton. Zawodnicy mają do przebiegnięcia dystans 21 km, a trasa prowadzi ulicami miasta oraz wokół jeziora Paprocańskiego. Co roku impreza przyciąga wielu sportowców i amatorów biegania, z którymi rozmawiała nasza reporterka.
3: Na co dzisiaj liczycie najbardziej?
4: Na dobrą zabawę. Bieg przeżywa się w głowie głównie.
3: Trasa znana?
4: Tak, znana, lubiana. Na Paprocanach jest fajnie, biegniemy wokół jeziorka. Mam nadzieję, że będzie dobrze jak zawsze.
3: Skupienie już ogromne?
5: Jak zawsze. Jak co roku skupienie jest podstawą. To jest mój piąty z kolei tutaj. Kolega zaraził mnie po prostu tym i tak od 5 lat sobie biegamy razem. Stworzyliśmy niezły team, już pracy jest nas 10. Dzisiaj jest tylko nas 6.
0: A start i meta zlokalizowane są w okolicach stadionu lekkoatletycznego w Tychach na ulicy Edukacji. O pogodzie teraz dziś zachmurzenie umiarkowane i duża temperatura do 20 stopni.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
8: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września. Minęła właśnie 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czwarty zatrzymany w sprawie zonda krypto, Roman Rzet, w prokuraturze w Katowicach usłyszy dziś zarzuty. Pył wulkaniczny paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. 5 lotnisk zostało zamkniętych. Ponad 1000 interwencji strażaków, 4 osoby ranne. Silny wiatr sparaliżował część Polski. Do katowickiej prokuratury został doprowadzony Roman Rzet. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela zonda krypto. Rzet zatrzymano w województwie śląskim, gdy próbował uciekać. Dziś ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie zonda krypto. Niemiecka policja opublikowała zdjęcia mężczyzny poszukiwanego w sprawie podpaleń elementów infrastruktury energetycznej. Mieszkaniec zachodnich Niemiec przyznał się do ataków, m.in. przy granicy z Polską, ale pozostaje nieuchwytny.
10: Zdjęcia 48-latka zachodnich Niemiec zostały opublikowane po tym, jak policji nie udało się zatrzymać Daniela V. ani w jego mieszkaniu, ani w samochodzie, którym ostatnio się poruszał. Po ujawnionych we wtorek próbach zniszczenia podstacji transformatorowych, mężczyzna wysłał do lewicowych mediów list z przyznaniem się do winy. Ostrzelanie parafajerwerkami trafostacji także w Brandenburgii, kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, miało wynikać z tego, że dostarczany tamtędy prąd pochodzi z kopalni węglowych. Musimy zakładać, że to ekstremizm klimatyczny doprowadził do tych czynów. Wskazał Aleksander Dobrindt, szef MSW Niemiec. Policja prosi o pomoc w ujęciu potencjalnego sprawcy serii podpaleń. Adam Górczewski, Polskie Radio.
9: 5 lotnisk w Indonezji, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie, zostało zamkniętych z powodu chmury pył po erupcji wulkanu Anak Krakatau. Odwołano setki lotów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych. Tysiącom podróżnym zapewniono posiłki, napoje oraz transport autobusowy do hoteli. Władze planują zasiewanie chmur w celu oczyszczenia powietrza. Jeżeli opady będą wystarczająco silne, pył wulkaniczny zostanie szybko zmyty. Wizyty amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie mogą być krokiem do wstrzymania walk na froncie rosyjsko-ukraińskim. W ten sposób Jacek Raubo z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu komentuje tak.
11: Zatrzymania walk, czy też zakończenia działań zbrojnych, co wiemy tak naprawdę od dłuższego czasu, dlatego że ta administracja postawiła na dość mocne przywrócenie Rosji jako podmiotu, z którym się rozmawia. Tutaj chociażby obecność Kusznera-Witkowa o tym sugeruje, wskazuje, ale wcześniej już dochodziły głosy, gdzie przecież była słynna rozmowa, bardzo nieudana dla strony amerykańskiej, ale też i dla strony rosyjskiej na Alasce.
9: Kreml uznał za konstruktywne trzygodzinne rozmowy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych. Po wizycie w Moskwie wysłannicy Donalda Trumpa pojechali do Kijowa. Steve Witkoff i Jared Kushner będą rozmawiać z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. 4 osoby zostały ranne na skutek silnego wiatru. Straż pożarna interweniowała wczoraj 1200 razy. Najwięcej pracy strażacy mieli w województwie zachodniopomorskim. Joanna Stankiewicz.
12: W czasie gminnych dożynek w Reczu w województwie zachodniopomorskim podmuch wiatru był tak silny, że poderwał namiot i uszkodził drzewa, co spowodowało obrażenia u 4 osób, mówi oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie, sierżant Milena Królikowska.
13: 3 mężczyzn i 1 kobieta. Jeden mężczyzna w stanie ciężkim został przetransportowany śmigłowcem LPR do Szczecina celem dalszej hospitalizacji.
14: Do podobnego zdarzenia doszło też w województwie podlaskim, gdzie przewróciło się drzewo na domek lotniskowy i tu jedna osoba została poszkodowana.
12: Mówił w Polskim Radiu 24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik komendanta głównego Straży Pożarnej. Z powodu gwałtownej pogody minionej doby strażacy interweniowali też w województwach wielkopolskim, mazowieckim, dolnośląskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
9: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
15: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
16: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Termometry pokażą od 16 do 20 stopni. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
15: Na program zaprosił jego sponsor, Ogólnopolska sieć.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Może cię znajdę jeszcze kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato. Cykam foty starym fu-

0: Godzina 12. Prezydent na Jasnej Górze podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Zagłębie żegna dziś lato. Za chwilę więcej na ten temat. Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki bierze udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
0: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ma być bezpiecznie i bardziej komfortowo. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową modernizacji leśnej alei spacerowej prowadzącej z ulicy Orientacji.

0: w kierunku kąpieliska leśnego na gliwickim osiedlu Kopernik. Ścieżka ma ponad 500 metrów długości, korzystają z niej spacerowicze, a także służby zajmujące się utrzymaniem terenów leśnych. Zaplanowano nową, utwardzoną i przepuszczalną nawierzchnię, która będzie wygodniejsza dla pieszych, a jednocześnie dostosowana do sporadycznego przejazdu pojazdów służb komunalnych. Zagłębie żegna dziś lato. W programie uroczystości koncerty, przemarsz i występy kół gospodyń, a także konkurs wiedzy o Dąbrowie Górniczej. Będziemy też obecni jako Lasy Państwowe, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cykus.
1: Chętnie opowiemy o różnych ciekawostkach związanych z drewnem, o możliwościach jego zastosowania, o recyklingu drewna, o tym, skąd się drewno bierze, czy drewno jest ekologiczne, czy też nie i co by było, gdyby drewna nie było.
0: A zabawa rozpocznie się o 13.30 na stadionie sportowym Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim. To dzięki współpracy finansowej powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera powiatu Rhein-Erft. Oba samorządy wyłożyły na ten cel po 20 tysięcy euro. To dzieci żołnierzy walczących na froncie, które choć na chwilę chcieliśmy wyciągnąć z piekła wojny, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
2: Tutaj mówimy o dzieciach, które wyrwaliśmy stamtąd. Dając tą pomoc, musimy wiedzieć, że w wielu przypadkach to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są, niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni inwalidzi i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki myślę dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas, Polaków, obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie.
0: Dzieci przyjechały w dwóch grupach z regionu Czerniowieckiego. Oba turnusy trwały 10 dni. Mali goście byli na Górze Żar w Ustroniu nad Jeziorem Żywieckim, chodzili po górach, a ich bazą było schronisko młodzieżowe w Porąbce. Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane i duża temperatura do 20 stopni.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu Radio Dźwięk.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września i minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Historyczne wybory w Saksonii-Anhalt. Skrajna prawica może przejąć władzę. Głosowanie trwa do 18. Z Moskwy do Rzeszowa, a stamtąd na rozmowy do Kijowa. Amerykańscy wysłannicy wybrali trasę przez Polskę. Kraków opanowany przez jamniki. Na rynku głównym trwa ich wielkie święto. W niemieckim landzie Saksonia-Anhalt trwają wybory do Landtagu. Ich znaczenie jest historyczne, bowiem po raz pierwszy przodująca w sondażach skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec może nie tylko wygrać, ale także przejąć samodzielnie władzę. Głosowanie na miejscu obserwuje wysłannik Trójki na wybory, Paweł Turski.
7: Przed lokalem wyborczym w dzielnicy Stadtfeld West w Magdeburgu, który odwiedziłem, nie ma kolejek. Mieszkańcy, którzy przyszli jednak zagłosować, są świadomi tego, dlaczego warto skorzystać ze swojego obywatelskiego przywileju. To historyczne wybory. Zdecydujemy dziś o kierunku, w którym pójdziemy. Podejmiemy decyzję, chociażby tę, dotyczącą tego, czy chcemy stać przy swoich wartościach, czy przy Putinie. Zagłosowałam dziś po raz pierwszy taktycznie na mniejszą partię, niezgodnie ze swoimi przekonaniami, tylko po to, by AfD nie mogła samodzielnie rządzić. Dzisiejsze wybory są szczególnie ważne. Można w nich ostatni raz powstrzymać AfD. Ja nie miałem dylematu, bo jestem wyborcą SPD, a głos na nich może zatrzymać alternatywę. Tak więc bez wahania zagłosowałem na SPD. Sondażowe wyniki wyborów poznamy o 18, kiedy to zostaną zamknięte lokale wyborcze. Z Magdeburga, Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
6: Z Moskwy Steven Witkoff i Jared Kushner przylecieli do Rzeszowa, podają ukraińskie media. To stamtąd amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa mieli udać się na dzisiejsze rozmowy z Wołodymirem Zełenskim w Kijowie. W Kijowie rozważano bezpośredni lot z Moskwy na Ukrainę. Ostatecznie nie doszło do tego historycznego lotu Moskwa-Kijów, a Amerykanie wybrali tradycyjną trasę, samolot do Polski, a następnie pociąg. Wczorajsze rozmowy w Moskwie zakończyły się około 23:00 czasu lokalnego. Kreml uznał je za merytoryczne i konstruktywne. Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Jeszcze w tym roku ma być dostępna nowa forma pomocy dla osób starszych. To bon senioralny, który przewiduje darmowe usługi w domu dla osób 65+, które potrzebują pomocy w codziennym życiu. Rząd wprowadza bon w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze. Ma to również odciążyć rodziny seniorów.
8: Już jesienią osoby starsze będą mogły dostać pomoc w codziennych obowiązkach bez konieczności angażowania bliskich, zapowiada minister Marzena Okła-Drewnowicz.
9: Chodzi tutaj o seniorów, którzy potrzebują pomocy w zrobieniu zakupów, w przygotowaniu posiłków, w porządkach domowych, w umówieniu wizyty do lekarza, w umożliwieniu kontaktu z otoczeniem. I tutaj jest olbrzymia potrzeba, ale też jest duża trudność w pozyskaniu rąk do pracy.
8: Bon kierowany jest do osób 65+, których dochód to maksymalnie 3410 zł brutto. Senior nie dostanie pieniędzy do ręki.
9: To są pieniądze dla samorządów, w ramach których samorząd ma zorganizować tą usługę, zlecając ją albo zatrudniając opiekunki.
8: Ustawa już obowiązuje, ale rząd musi jeszcze przyjąć rozporządzenie. Wtedy będzie można składać wnioski. Darmowa pomoc ma być dostępna jeszcze w tym roku. Najpierw tam, gdzie takich usług jest teraz najmniej. Ewelina Buczyńska, Polskie Radio Białystok.
6: W ciągu 3 lat państwo ma przeznaczyć na bon senioralny 1 000 000 000 zł, 100 milionów złotych tylko w tym roku. Dogoterapeuci, weterynarze, psi, fryzjerzy i przedstawiciele przytulisk dla zwierząt biorą udział w Marszu Jamników w Krakowie. Przy wieży ratuszowej na rynku głównym jest kilkanaście stoisk. Właściciele psów mogą się dowiedzieć, jak dbać o swoich czworonożnych przyjaciół. Tłumaczą to m.in. dietetyczka Olga Lasek z Uniwersytetu Rolniczego i behawiorysta Andrzej Kinet-Kłosiński.
10: Będę odpowiadał na pytania dotyczące właśnie problemów z zachowaniem. Czy to właśnie takich problemów z nieposłuszeństwem, czy innych problemów, które są często udziałem psów i ich opiekunów, sprawiają trudności.
11: Ja się specjalizuję w żywieniu psów. Zapraszam, będą porady dotyczące jak prawidłowo karmić naszego psa, ale też jak ocenić poprawność tego żywienia, czyli będzie dużo o ocenie kondycji.
6: Impreza przy wieży ratuszowej w Krakowie potrwa do 14:00.
7: Klimat.
6: Jakość powietrza w większości kraju jest bardzo dobra. Dobra jest w Kłodzku i w Wschowie, natomiast zła w Legnicy. Niemal 62% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca. W większości Polski środkowej i południowej utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Dziś pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Na termometrach od 16 do 20 stopni, wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
12: Autopromocja.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu Radio Dźwięk.

zobaczyć świat. Mój brat jest dla mnie jak Jordan, a ja w kieszeni w spodniach znalazłem 100 koła i nikomu nie oddam. No i ciągle się dąsam. Z radia nagrywam scyzory Clearoya i kocham dziewczynę, którą poderwał Torgal, a w szkole pytają, kim chciałbym zostać. Chyba już leci, weź przełącz na Polsat.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Godzina 12. Prezydent na Jasnej Górze podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Zagłębie żegna dziś lato. Za chwilę więcej na ten temat. Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki bierze udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna, i za to wam z głębi serca dziękuję.
0: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ma być bezpieczniej i bardziej komfortowo. Ogłoszono przetarg na dokumentację projektową modernizacji leśnej alei spacerowej prowadzącej z ulicy Oriona w kierunku kąpieliska leśnego na gliwickim osiedlu Kopernik. Ścieżka ma ponad 500 metrów długości. Korzystają z niej spacerowicze, a także służby zajmujące się utrzymaniem terenów leśnych. Zaplanowano nową, utwardzoną i przepuszczalną nawierzchnię, która będzie wygodniejsza dla pieszych, a jednocześnie dostosowana do sporadycznego przejazdu pojazdów służb komunalnych. Zagłębie żegna dziś lato. W programie uroczystości koncerty, przemarsz i występy kół gospodyń, a także konkurs wiedzy o Dąbrowie Górniczej. Będziemy też obecni jako Lasy Państwowe, mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Siewierz Grzegorz Cekus.
3: Opowiemy o różnych ciekawostkach związanych z drewnem, o możliwościach jego zastosowania, o recyklingu drewna, o tym, skąd się drewno bierze, czy drewno jest ekologiczne, czy też nie i co by było, gdyby drewna nie było.
0: A zabawa rozpocznie się o 13.30 na stadionie sportowym Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim. To dzięki współpracy finansowej powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera powiatu Rhein-Erft. Oba samorządy wyłożyły na ten cel po 20 tysięcy euro. To dzieci żołnierzy walczących na froncie, które choć na chwilę chcieliśmy wyciągnąć z piekła wojny, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
4: Tutaj mówimy o dzieciach, które wyrwaliśmy stamtąd. Dając tą pomoc, musimy wiedzieć, że w wielu przypadkach to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są, niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni, inwalidzi i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki myślę dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas, Polaków, obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie.
0: Dzieci przyjechały w dwóch grupach z regionu Czerniowieckiego. Oba turnusy trwały 10 dni. Mali goście byli na Górze Żar w Ustroniu nad Jeziorem Żywieckim, chodzili po górach, a ich bazą było schronisko młodzieżowe w Porąbce. Dziś w regionie zachmurzenie umiarkowane i duża temperatura do 20 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Program trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 13. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Amerykańscy wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie po rozmowach z Putinem. Czas na Zełenskiego. Polityczne komentarze w sprawie zonda krypto. Rząd mówi o rozliczeniu kryptolecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Dwa dni wcześniej Donald Trump deklarował, że wysłał negocjatorów do Moskwy i Kijowa z propozycją zakończenia wojny. Kolejne zatrzymania, areszty i coraz ostrzejszy spór na scenie politycznej w sprawie giełdy Zonda Krypto. Koalicja rządząca mówi o bezkompromisowym rozliczaniu kryptomafii i nielegalnego lobbingu. Z kolei opozycja zarzuca władzy sterowane wycieki i próbę przykrycia własnych zaniechań. Europosłanka PiS Anna Zalewska zarzuca rządzącym i służbom manipulowanie informacjami ze śledztwa. Źle także ocenia działania prokuratury.
9: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami z tychże przesłuchań, między innymi mafioza, no bo sam Donald Tusk powiedział, że Zonda Krypto to mafia rosyjska. Cytowanie fragmentów protokołu bez dowodów, mówienie o X-cie, Y-ku.
8: Z kolei poseł Lewicy Andrzej Szejna uważa, że przyspieszenie prac prokuratury jest konieczne, bo sprawa dotyczy nie tylko milionowych strat obywateli, ale także uwikłania polityków.
10: Prace widać przyspieszyły w dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest zarzuty kryminalne dotyczące oszustwa wielu Polek i Polaków, a drugie polityczne, czyli to, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy Konfederacji, czy otoczenie pana prezydenta zostało zlobbowane przez gangsterów właściwie, Zonda Krypto nie tylko. Za tym szły pieniądze na przykład dla fundacji pana Zbigniewa Ziobro. Dalej mogą być tylko akty oskarżenia i wyroki.
8: Natomiast poseł Rozwoju Plus Janusz Cieszyński uważa, że jedynym sposobem na rzetelne wyjaśnienie sprawy jest powołanie Sejmowej Komisji Śledczej.
11: To jest sposób na to, żeby tę sprawę wyjaśnić od A do Z, żeby po kolei pokazać, jakie były losy tych spraw w prokuraturze, dlaczego one były umarzane, dlaczego przez tyle lat ludzie, którzy okradali Polaków, byli kompletnie bezkarni. Temu ma służyć Komisja Śledcza.
8: W śledztwie dotyczącym Zonda Krypto aresztowani zostali m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Zatrzymany też jest wieloletni współpracownik założyciela giełdy Sylwestra Szczuszka Roman Rzet. Wybuch wulkanu w Indonezji sparaliżował ruch lotniczy. Wstrzymano pracę 6 lotnisk, w tym głównego portu w stolicy kraju Dżakarcie. Tam odwołanych zostało około 300 rejsów. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.

0: W lotnisku w Dżakarcie z powodu wybuchu wulkanu utknęło kilka tysięcy pasażerów. Narodowi przewoźnicy z Singapuru i Malezji odwołali rejsy do stolicy Indonezji do końca dnia. Wulkan Anak Krakatau, położony mniej więcej w połowie drogi między Jawą a Sumatrą, uaktywnił się już w piątek. Ministerstwo Transportu Indonezji poinformowało, że dziś na lotniskach wykryto pył wulkaniczny. Słup wulkanicznych pyłów od strony Jawy rozciąga się na wysokość 6 km, a od strony Sumatry na 15. Władze Indonezji poinformowały, że jeśli sytuacja nie poprawi się, uruchomione zostaną procedury mające na celu sztuczne wywołanie opadów deszczu. Część samolotów, która była już w powietrzu, została przekierowana do mniejszych portów lotniczych Jawy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: Polskie siatkarki powalczą z Serbkami o medal Mistrzostw Europy. O 15 staną przed szansą, by znaleźć się na podium imprezy tej rangi po raz pierwszy od 2009 roku.
2: Sobotnie półfinały wyraźnie wskazały wielkich faworytów turnieju. Biało-czerwone próbowały walczyć z Włoszkami, ale mistrzynie olimpijskie były tego dnia zdecydowanie lepsze i wygrały 3-1. Jeszcze większa różnica była między Turczynkami a Serbkami. Te ostatnie nie ugrały z gospodyniami nawet seta. Dlatego stawka meczu o brąz jest bardzo wysoka. Zwycięzca wyjedzie ze Stambułu z medalem. Przegrany zajmie najgorsze dla sportowca czwarte miejsce. Serbia jeszcze kilka lat temu była światową potęgą w siatkówce. Miała wiele znakomitych zawodniczek, a przede wszystkim zawsze walczyła do końca. Potem w drużynie zaszła zmiana pokoleniowa, ale Serbkom brakuje stabilności. Podobnie jest w polskiej ekipie, choć wydaje się, że mamy bardziej wyrównany skład i lepsze rezerwowe, które ratują sytuację w trudnych momentach. Środkowa Magdalena Jurczyk zapewnia, że Polkom nie zabraknie determinacji.
3: Jest o co walczyć, wiemy, po co tutaj jesteśmy. Wiem, że ten turniej top 4 jest już naprawdę bardzo wysoki poziom, więc przygotowujemy się dalej.
2: Początek meczu Polska-Serbia o 15. Rafał Bała, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Niedziela chłodna na termometrach od 16 do 20 stopni. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Będzie także przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe również burze. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
5: Autoprom.
6: Tu Radio Dźwięk.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest godzina 13. Prezydent Nawrocki mówił na Jasnej Górze o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi. Roman Rzec został doprowadzony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. To kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto. W Muzeum Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie odbędzie się wydarzenie Wieś tańczy i śpiewa na weselu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. Polski rolnik nie będzie się tłumaczył z tego, że prowadzi swoją działalność gospodarczą i rolniczą. Tak mówił prezydent podczas uroczystości dożynkowych na Jasnej Górze w Częstochowie. Karol Nawrocki przypomniał, że złożył inicjatywę ustawodawczą o ochronie funkcji produkcyjnej polskiej wsi.
2: Wieś jest od tego, aby gospodarowała, a rolnik jest gospodarzem polskiej wsi. I wierzę, że w polskim parlamencie ta inicjatywa ustawodawcza zostanie przyjęta. Już niebawem.
0: Jak co roku uroczystości dożynkowe połączone są z Krajową Wystawą Rolniczą, w tym roku odbywa się jej 35. odsłona.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Roman Rzec został dziś rano doprowadzony do Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach w celu przeprowadzenia czynności z jego udziałem. Rano kamery i fotoreporterzy zarejestrowali moment wprowadzenia do Wydziału Prokuratury w Katowicach mężczyzny w kapturze na głowie i z kajdankami na rękach. Według mediów był nim Roman Rzec. Prokuratura nie potwierdziła tej informacji. Mężczyzna został zatrzymany przez policję wczoraj po południu w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto. Służby zabezpieczyły m.in. dokumentacje związane z tą giełdą. W Górnośląskim Parku Etnograficznym w Chorzowie
3: etnolodzy i muzealnicy. Nie zabraknie także scenek muzycznych pokazujących dawne obrzędy. A potem to, na co czekamy najbardziej, czyli prawdziwa potańcówka z muzyką na żywo.
0: A do tej potańcówki będzie zapraszał regionalny zespół pieśni i tańca Wisła. Plac Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Kinie Centrum w Jastrzębiu-Zdroju ponownie zamieni się w wyjątkową przestrzeń pełną wspomnień z czasów PRL-u. Na uczestników czeka tam mnóstwo atrakcji, zabytkowe pojazdy, kultowe gadżety, parada, koncerty oraz niezapomniana atmosfera. Impreza pod hasłem Przystanek PRL rozpocznie się za godzinę zbiórką zabytkowych pojazdów przed halą widowiskowo-sportową. Później wyruszy stamtąd parada samochodów, motocykli i rowerów z epoki PRL-u. Trasa przejazdu będzie prowadzić Aleją Jana Pawła II oraz Aleją Piłsudskiego. Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Do końca dnia temperatura do 20 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni.

0: Linii powietrznej. Wojsko sprawdza, co nadleciało od strony Białorusi. Pijani Amerykanie awanturowali się w centrum Poznania. Nieoficjalnie to żołnierze trafili do Izby Wytrzeźwień. Wrześniowa fala strajków we Włoszech. Już jutro będą problemy na kolei. Podejrzenie naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Pilny komunikat w tej sprawie wydało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. DORSZ prowadzi czynności sprawdzające. W rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec. Działania mają na celu potwierdzenie charakteru zarejestrowanego obiektu oraz wykluczenie m.in. możliwości, że był efektem zjawisk bądź anomalii meteorologicznych, podkreśliło dowództwo. Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Na razie nie są znane szczegóły rozmów. To pierwsza wizyta amerykańskich przedstawicieli w Kijowie. Wcześniej wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę. O szczegółach Paweł Buszko.
1: O rozpoczęciu spotkania ukraińskiego prezydenta z Amerykanami świadczy opublikowane w prasie zdjęcie przedstawiające powitanie Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera przez Wołodymyra Zełenskiego. Przed tym spotkaniem Zełenski konsultował się z doradcami do spraw bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Oni także mają uczestniczyć w rozmowach z Amerykanami. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa, dokąd przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie z Władimirem Putinem. Doradca przywódcy Federacji Rosyjskiej Jurij Uszakow oświadczył, że Putin podczas sobotnich rozmów z wysłannikami prezydenta USA powiedział im o swoim przekonaniu, że rosyjskie cele wojny zostaną osiągnięte. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Zaczepiali przechodniów w centrum Poznania. Policjanci zatrzymali dwóch Amerykanów, którzy wczoraj wieczorem awanturowali się na ulicy Wrocławskiej. Przechodnie zaniepokojeni zachowaniem mężczyzn wezwali policję. Jak się okazało, obaj byli kompletnie pijani, zostali zatrzymani i przewiezieni na Izbę Wytrzeźwień. Jak dowiedziało się nieoficjalnie Radio Poznań, to byli amerykańscy żołnierze. Nowoczesna boja z sonarem monitoruje Bałtyk w okolicach rowów na Pomorzu. Urządzenie będzie na bieżąco zbierać dane, m.in. o temperaturze, zasoleniu i falowaniu morza. Te dane mają pomóc ocenić, czy w przyszłości w tym miejscu możliwa byłaby ekologiczna hodowla, m.in. glonów i małży. Na razie to etap badań i zbierania informacji, mówi wójt gminy Ustka Rafał Konon.
2: Zanim zaczniemy myśleć o jakichkolwiek nowych warunkach wykorzystywania morza, najpierw musimy dobrze poznać jego warunki. Ten monitoring pozwoli nam zebrać dane i sprawdzić, czy okolice rowów nadają się w przyszłości do prowadzenia pilotażowych działań związanych z mikrofizyczną akwakulturą. Chodzi o to o hodowlę małży, hodowlę glonów, które są dalej wykorzystywane w rolnictwie, w kosmetologii.
0: Sołtyska rowów Jadwiga Fudala wierzy, że projekt w przyszłości może stworzyć nowe możliwości dla mieszkańców związanych z morzem.
3: Przede wszystkim musi się odbudować ryba. Ryba przecież nie rośnie w jeden dzień czy w dwa dni. Muszą się odbudować wszystkie tarliska, ale też i te wszystkie glony, te wszystkie muszle, to wszystko, z czego też ryba żyje i żywi się.
0: Projekt jest w całości finansowany z funduszy Unii Europejskiej. Wrzesień we Włoszech upłynie pod znakiem strajków. Szczególnie dużo protestów zapowiedziano w transporcie. Największe utrudnienia czekają pasażerów kolei jutro i pojutrze.
4: W poniedziałek 7 września po godzinie 21 rozpocznie się 24-godzinny strajk. Protest obejmie m.in. pracowników Trenitalii i innych przewoźników kolejowych. 15 września strajkować będą pracownicy transportu publicznego w kilku miastach, m.in. we Florencji, Neapolu, Wenecji i Pizie. Kolejne utrudnienia czekają pasażerów 30. Wtedy przez 4 godziny strajkować będą pracownicy ENAW odpowiedzialni za kontrolę ruchu lotniczego. Zapowiedziano laty związkowców, którzy chcą podwyżek płac, lepszych warunków pracy oraz zawarcia nowych porozumień z pracodawcami. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Niedziela chłodna, na termometrach tylko od 16 do 20 stopni. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami, będzie przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe są także burze. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
6: Zapraszam.
7: Tu Radio Dźwięk.

oświetlenie. Oni nie są równi. Idiota, to otchłań.

Pyta się mnie ekspert internetowy: a ty co zrobisz, jeśli twój syn, jeśli twoja córka okażą się tacy jak oni? To co ty zrobisz?

Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

a ty dalej swoje. Idiota, to otchłań. Oni nie są równi normalnym ludziom.

zapisz, idioto. Co ty teraz zrobisz? Jeśli twoja córka, jeśli twój syn oznajmią ci, siedząc przy stole, że są tacy jak oni, idioto. Ja mówię, zrobię im obiad, podam im deser, powiem im, by dokończyli czytać książki, pouczyli się trochę.

Będę życzył ci dobranoc. Będę życzył ci o niegroźnej utopii. Której wszyscy cię szanują.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA, drogi, drogi, drogi, drogi.

za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazurii ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz to ćpanie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak ryby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej.

Przecież miałem wtedy mniej niż 18 lat. Kupił mi je ziomal, który na twarzy łoniaki miał. Chodziliśmy za garaże lub imwienia wa. Zrzutka nie na draże, tylko na łyczka. Wódki bardzo dobrze pamiętamy i cytrynowy smak. Wtedy za 5 zł mogłem kupić sobie cały świat. Pierwsze mieszkanie na Saskiej Kępie. Pierwsze za wasze wynajęte. Codziennie robiłem imprezę. Przeze mnie nie oddali kaucji wam. Wiem, że nie chcecie zwrotów ode mnie, ale jak będziecie w gorszym momencie, to wiem.

0: Jest godzina 15. Na Jasnej Górze odbyły się jasnogórskie dożynki, czyli ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Zainteresowanie wypoczynkiem na Jurze wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. To ocena Związku Gmin Jurajskich. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Piotr Pagieła, zapraszam. W Częstochowie odbyły się jasnogórskie dożynki, czyli ogólnopolskie święto dziękczynienia za plony. Ich centralnym punktem była odbywająca się na jasnogórskim szczycie msza. Uczestniczył w niej prezydent. Dziś chcę wam przede wszystkim podziękować za pracę i pasję oraz za to, że jesteście gwarancją naszego bezpieczeństwa, mówił do rolników Karol Nawrocki.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek.
0: Karol Nawrocki mówił też, że rolnicy są strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej. Polska wieś jest też strażnikiem polskiej ziemi, bo tyle jest Rzeczpospolitej, ile jest polskiej ziemi w polskich rękach.
0: W dożynkowej mszy uczestniczyli także minister rolnictwa i rozwoju wsi, przedstawiciele parlamentu, samorządów i organizacji rolniczych. Zainteresowanie wypoczynkiem na Jurze wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, tak ocenia Związek Gmin Jurajskich. Tym samym minione wakacje należy uznać za udane. Nie ma sygnałów o malejącej liczbie turystów, mówi dyrektor Związku Robert Nieroda.
3: Jeżeli chodzi o miejsca, w których były sprzedawane bilety, to jest to liczba, no powiedziałbym, porównywalna do roku ubiegłego, więc my jesteśmy zadowoleni z tego względu, że wiemy, że ogólna turystyka polska jest troszeczkę mniej nasycona turystami, więc my się cieszymy, że nie mamy jakichś większych tutaj spadków, jeżeli chodzi o ilość turystów w tych głównych oczywiście miejscach turystycznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
0: Koniec wakacji nie oznacza końca sezonu. Jesień to też dobry czas dla turystów na Jurze.
3: Jeżeli tylko w miarę pogoda nam dopisuje, to oczywiście ten krajobraz jesienny jurajski przyciąga turystów i mam nadzieję, że tak również będzie w tym roku. Tym bardziej, że we wrześniu od 18 do 20 mamy Juromanię, więc myślę, że to będzie też takie wydarzenie, na które dziesiątki tysięcy turystów przyjadą.
0: Coraz więcej jurajskich atrakcji otwartych jest także zimą. Dzięki temu notuje się wzrost liczby gości poza tak zwanym wysokim sezonem turystycznym.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Ich przyczyną było duże stado ptaków, czytamy w komunikacie. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, napisało wojsko. Jeśli chodzi o pogodę, to też nie ma zagrożeń. Dziś do końca dnia zachmurzenie umiarkowane i duże deszcze raczej nam nie grozi. Temperatura do 20 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
6: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
7: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września. Minęła właśnie 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Alarm odwołany. Wojsko sprawdziło podejrzany obiekt znad Białorusi. To było stado ptaków. Saksonia-Anhalt wybiera parlament, może wygrać skrajna prawica. Policja szykuje się na reakcję. Coraz więcej pacjentów z ostrym zatruciem alkoholem. Na Śląsku lekarze biją na alarm. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Podejrzanym obiektem, który nadleciał z Białorusi, okazało się duże stado ptaków. Podejrzany obiekt wykryły radary, mówi podpułkownik Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy DORSZ.
8: Nasze systemy radiolokacyjne zaobserwowały z kierunku Białorusi możliwość wejścia, możliwość naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Został też w rejon skierowany dyżurny śmigłowiec Mi-24.
7: Na czas poszukiwań w rejonie zamknięta była przestrzeń powietrzna. Do 18 trwa głosowanie w Saksonii-Anhalt. Wybory w landzie wschodnich Niemiec skupiają na sobie uwagę także za granicą, ponieważ wygra je prawdopodobnie skrajna prawica. AfD może jednak zabraknąć mandatów, by pierwszy raz rządzić w kraju związkowym. Reakcje mogą być różne, stąd duże siły policyjne, szczególnie w Magdeburgu. Adam Górczewski.
9: W stolicy landu siedzibę ma lokalny parlament, dlatego do Magdeburga przyjechało najwięcej policjantów. Na dzisiaj zgłoszono 13 zgromadzeń, głównie przeciwników skrajnej prawicy. To ważne wybory, bo decydują o miejscach pracy i o gospodarce naszego landu. Chodzi o to, by powstrzymać plany kanclerza Friedricha Merca i jego ludzi tutaj, którzy chcą ciąć wydatki społeczne. Ale nie możemy też dopuścić faszystowskiej partii do władzy. Powiedział mi jeden z wyborców, który zagłosuje na lewicę. Zwolennicy AfD zapowiedzieli świętowanie, ich zdaniem pewnego zwycięstwa. Policja szykuje się na tysiące ludzi na ulicach i możliwe starcie ekstremistów. Jeden ze scenariuszy analizowanych przez policję zakłada tak zwany wariant kapitolski. Jeśli AfD wygra, ale nie zdobędzie absolutnej większości, może nastąpić próba wtargnięcia do siedziby Landtagu i siłowego przejęcia władzy. Sondażowe wyniki zostaną podane o godzinie 18:00. Pełne są możliwe jeszcze przed północą. Adam Górczewski, Polskie Radio.
7: Na Śląsku przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowuje minione wakacje szefowa oddziału toksykologii szpitala imienia świętej Barbary w Sosnowcu. Lato, wypoczynek i długie weekendy sprzyjają spożywaniu trunków wyskokowych. Po alkohol sięgają bardzo młodzi ludzie, zauważa profesor Natalia Pawlas.
10: Marząca krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnę i padł.
7: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnowieckiego Szpitala miał 8,3 promila alkoholu w organizmie. Taki stan już zagraża życiu, bo może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i krążenia. Chiny oskarżane o cenzurowanie informacji o powodzi błyskawicznej przekonują, że są transparentne. 12 dni od kataklizmu na przejście graniczne z Nepalem wpuszczono po raz pierwszy zagranicznych dziennikarzy. Po chińskiej stronie granicy zaginęło ponad 500 osób. Poszukiwania ciał ofiar trwają. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza.
11: Przejście graniczne w Girong podczas powodzi błyskawicznej 26 sierpnia zostało całkowicie zmiecione z powierzchni ziemi. Do Tybetu po raz pierwszy od kataklizmu wpuszczono zagranicznych dziennikarzy. Według ich relacji na miejscu pracuje ciężki sprzęt, m.in. koparki oraz grupa około 20 chińskich ratowników. Na miejscu nie ma śladu po 5-piętrowym budynku służb granicznych i celnych, który stał w tym miejscu przed katastrofą. Postawą chińskich władz rozczarowane są rodziny osób, które zaginęły na przejściu. Pośród nich jest grupa hinduskich pielgrzymów. Część z nich to obywatele Wielkiej Brytanii. Brytyjska policja pobrała już próbki DNA krewnych zaginionych, aby przekazać je chińskiej stronie. Brytyjczycy twierdzą, że Chiny nie przekazują do tej pory żadnych informacji. W Tybecie potwierdzono śmierć co najmniej 31 osób, a 531 zaginęło, poinformowała w piątek Państwowa Agencja Prasowa Xinhua. Do tej pory w Nepalu odnaleziono 1300 ciał, a 5000 osób uznaje się za zaginione. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
5: Klimat.
7: Prawie 2/3 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej ze słońca, 41%. Zła jakość powietrza jest w Legnicy, w południowo-wschodniej części kraju jest głównie dobra, a w pozostałej części Polski bardzo dobra. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
7: Sport, Adam Malecki.
12: Nasze siatkarki rozpoczęły bój o brązowy medal Mistrzostw Europy. Grają z Serbią. Potencjał drużyn jest w miarę wyrównany, przyznaje dwukrotna mistrzyni Europy Małgorzata Glinka.
13: Mi się wydaje, że nie ma tutaj dużych różnic. Jedną wielką różnicą jest Boskowicz, tak? Jest pytanie, czy nasze atakujące poradzą sobie z nimi, czy ona weźmie cały ciężar gry na siebie i czy my tak samo będziemy mieć w naszej drużynie takiego lidera. Bo na razie no, nie mamy takiego lidera, który weźmie całą grę na siebie, więc miejmy nadzieję, że w tym meczu będzie jeden, dwie zawodniczki, które pociągną grę.
12: Trwa pierwszy set. Jak na razie 5-4 dla Serbek. W wielkim finale Mistrzostw Europy zagrają Włoszki z Turczynkami. To od godziny 18. W piłkarskiej Ekstraklasie rozpoczęło się spotkanie Krakowi z Górnikiem Zabrze. O 17.30 zagrają Lech Poznań z Rakowem Częstochowa, a o 20.15 Jagiellonia Białystok ze Śląskiem Wrocław. Grają także w pierwszej lidze. Trwa mecz w Gdyni. Arka podejmuje ŁKS Łódź. Ciekawie za granicą, a najciekawiej na Wyspach, gdzie w Premier League Everton gra z Manchesterem United, a po 17.30 w derbach Londynu czeka nas pojedynek Arsenalu z Chelsea. A już w tym tygodniu ruszy piłkarska Liga Mistrzów. Wiadomo, że spotkanie FC Porto z Manchesterem City poprowadzi polski arbiter Szymon Marciniak. W Formule 1 ścigają się na torze Monza. Z pole position ruszył Francuz Pierre Gasly z Alpine. W pierwszym rzędzie znalazły się także reprezentant Mercedesa George Russell, a za nimi Oscar Piastri z McLarena oraz Charles Leclerc z Ferrari. Skoro o motoryzacji mowa, to kibice żużla wiedzą, że to już czas półfinałów. W pierwszym z nich o 17.00 w Lesznie pojadą Unia z Betardem Spartą Wrocław, a o 19.30 zmierzą się Motor Lublin z KS-em Toruń. My już teraz zapraszamy na trzecią stronę medalu, kilka minut po 17.00.
7: Niedziela chłodna, na termometrach od 16 do 20 stopni. Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać deszcz, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Wiatr dość silny, w porywach do 60 km na godzinę.
14: Autopromocja.
4: Najnowszy podcast. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Tu Radio Dźwięk.

sypu. Nie doszło końcu świata, nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w techniku.

0: Jest 16. Prezydent podziękował rolnikom. Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. Nie ma naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Takie uspokajające informacje przekazało dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych. Poszerzy się działalność oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Pozwoli na to trwająca modernizacja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze. Prezydent mówił, że polski rolnik to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Dodał, że państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. W czasie mszy błogosławione są wieńce żniwne, przynoszone przez delegacje rolników ubranych w regionalne stroje. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że to, co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi. Rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski zapewnia, że wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany.
2: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt. Po dokładnej weryfikacji wykluczyliśmy to naruszenie.
0: Dowództwo przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację. W decydującą fazę wchodzi modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Pozwoli to poszerzyć jego działalność. Zwiększy się liczba łóżek dla pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Szpital pełni istotną rolę jako centrum urazowe. Trafiają tam osoby poszkodowane w najcięższych wypadkach. Koszt modernizacji to ponad 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z samorządu województwa. Prace potrwają do przyszłego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ekspresowym tempie rozeszły się darmowe wejściówki na dzisiejszy koncert Festiwalu Klasyki Beskid Classics w Bielsku Białej. Dziś na publiczność czekają afrykańskie rytmy. Koncert to spotkanie kultur, tradycji i muzycznej wyobraźni, zapowiada dyrektor festiwalu, dyrygent Paweł Kotla.
3: Mamy w Szkole Muzycznej w Bielsku Białej monumentalne dzieło African Sanctus, które będzie łączyło śpiewy gregoriańskie, muzykę zachodnioeuropejską z muzyką afrykańską. Będą śpiewy muezinów, tego typu rzeczy. Myślę, że naprawdę nawet w tak bogatym programie, jak jest Polski Stolicy Kultury w tym roku, myślę, że to będzie program naprawdę wyjątkowy.
0: Będzie to widowisko w wykonaniu chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, muzyków z Żeliny i wokalistki Joli Szczepaniak. Początek o godzinie 18. Najbliższej nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane w regionie. Nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. To tylko stado ptaków z Białorusi. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Czy wygra skrajna prawica? Trwa głosowanie w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt. Iran grozi USA szybszymi i mocniejszymi odpowiedziami na ataki amerykańskie. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Jak przekazało dowództwo operacyjne Sił Zbrojnych, to co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi. Nie ma więc zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski. Rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, mówił w TVP Info, że wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany śmigłowcem Mi-24.
2: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
5: DORSZ przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację. Trwają historyczne wybory w niemieckim Landzie Saksonia-Anhalt. Historyczne, bowiem po raz pierwszy wygrać i samodzielnie rządzić może skrajnie prawicowa alternatywa dla Niemiec. Na miejscu, w stolicy landu, Magdeburgu, jest nasz reporter Paweł Turski.
6: Na ostatniej prostej w sondażach Alternatywa dla Niemiec mogła liczyć na aż 42% głosów. Druga była dotychczas rządząca CDU, która mogła liczyć na 22%. Najważniejsze jednak w trwającym głosowaniu jest to, czy małe ugrupowania, takie jak SPD, Zieloni czy Sojusz Sary Wagenknecht, wejdą do parlamentu, wyjaśnia politolog z Uniwersytetu w Magdeburgu, Nikolas Szpon.
7: Die Grünen,
6: Zieloni jeszcze kilka tygodni temu mogli liczyć na 3% głosów, teraz w sondażach mieli 6%. Wyborcy głosują taktycznie, chcą wprowadzić jak największą liczbę ugrupowań, tak by AfD nie miała większości. Trudno przewidzieć, jak te działania przełożą się na ostateczny wynik i układ miejsc w Landtagu. Policja w Saksonii-Anhalt gotowa jest na każdy scenariusz, w tym na protesty w związku z ewentualną wygraną Alternatywy. Do Magdeburga przyjechali już funkcjonariusze, m.in. z Mecklenburgii, Pomorza Przedniego czy Bawarii. Sondażowe wyniki wyborów poznamy za niespełna 2 godziny. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
5: Główny negocjator irański i przewodniczący parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf zagroził szybszymi i mocniejszymi odpowiedziami na ataki amerykańskie. Dodał, że Amerykanie muszą zrozumieć, że czasy proporcjonalnych odpowiedzi się skończyły. Po miesiącu względnego spokoju 30 sierpnia USA wznowiły działania bojowe przeciw Iranowi. W odpowiedzi siły irańskie zaatakowały obiekty USA w Jordanii, Iraku, Bahrajnie, w Kuwejcie i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wojna USA i Izraela przeciw Iranowi rozpoczęła się pod koniec lutego. Najbardziej intensywna faza walk zakończyła się w kwietniu, ale od tego czasu dochodzi do sporadycznych ostrzałów. Początek roku szkolnego oznacza dla dzieci więcej czasu spędzonego w ławce, przy biurku i przed ekranem. Wielogodzinne siedzenie, zwłaszcza w niewłaściwej pozycji, może sprzyjać wadom postawy i prowadzić do dolegliwości bólowych. Praktyczne wskazówki dla rodziców na ten temat można znaleźć w internetowym poradniku pacjenta, przypomina Rafał Śliż, rzecznik podkarpackiego NFZ-u.
8: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły.
5: Są tam również informacje o szczepieniach HPV, leczeniu stomatologicznym dzieci w ramach NFZ-u oraz poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny. 28. Marsz Jamników w Krakowie przeszedł do historii. Wydarzenie wróciło na rynek główny i przyciągnęło rekordową liczbę około 10 tysięcy osób. W trakcie imprezy odbył się konkurs na najbardziej zgrany jamniczo-ludzki duet. Wynik okazał się nieco kontrowersyjny dla Krakusów, bo zwyciężyła para z Warszawy. Najlepiej spisał się pan Konrad z jamnikiem Tobim.
9: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać. Na pewno jakieś wyróżnienie.
10: Konkurencje były bardzo ciekawe. Ostatnia konkurencja, wiadomo, przy jamniczej naturze i pokusa smaczków była bardzo trudna. Ale Maszka i tutaj Tobi też pokazał umiejętność, nawet że jamnika da się wytresować.
5: Dodaje pan Artur z Krakowa, który wraz ze swoim psem Maszką zajął 2. miejsce w konkursie. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Do końca dnia i w nocy sporo chmur, na północnym wschodzie przelotne opady deszczu, możliwe też burze. Po północy lokalnie silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, cieplej na wybrzeżu około 13. Wiatr stopniowo zacznie słabnąć.
11: Zapraszamy do reklamy.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
12: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Witam Państwa. 57 zdarzeń od północy do chwili obecnej odnotowali śląscy policjanci. Z ostatnich mamy w Lublińcu na ulicy Cyrana kolizję rowerzysty. W regionie warunki jazdy w tej chwili są dobre. Ruch na drogach umiarkowany. Mamy niewielkie spowolnienie jazdy na autostradzie A4 w Brzęczkowicach przed dojazdem do Bramek w kierunku Krakowa. Prace utrzymaniowe także na A4, począwszy od 337 km. kilometrze 400 metrów. Prowadzone będą do jutra do godziny 17. W związku z wymianą uszkodzonych barier energochłonnych występują krótkotrwałe utrudnienia w ruchu. Są to wprawdzie roboty szybko postępujące, to jednak prowadzone przy zajęciu lewego pasa ruchu na jezdni prawej w kierunku Krakowa. Zwalniamy teraz także na jedynce w Pszczynie, kierując się w stronę Bielska. Na południu województwa ciasno na S1 między Żywcem a Przybędzą w kierunku Węgierskiej Górki. Zwalniamy także na autostradzie A1 na odcinku Piekary Śląskie Pyrzowice na obu jezdniach, zarówno jadąc w kierunku Łodzi, jak i w stronę Gliwic. Przyczyną...
7: Tu Radio Dźwięk.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

wszystko przed sobą. O tobie mógłbym tylko śnić, tylko śnić o tobie. Gdybym miał niewiele lat i niewielki dość był,

0: fotelu jedno wiem na pewno. Jesteś moją królewną zwiewną.
1: To Warszawa winna przyjąć cały ciężar ataku, bo jednostki doborowe i kompanie honorowe. Prezydent nie uciekł do Rumunii jak kiedyś. Postawmy tamę coraz to nowym obszarom biedy. Ninja Rocksteady mówią, że jestem Żydem, ale wiary mało we mnie, nie jestem hasyderem. Stadion Legii wycelował Jupitery w obce statki. Wypuśćcie kraj.

0: Jest 16. Prezydent podziękował rolnikom. Na Jasnej Górze odbyły się ogólnopolskie dożynki. Nie ma naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Takie uspokajające informacje przekazało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Poszerzy się działalność oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu wojewódzkim w Sosnowcu. Pozwoli na to trwająca modernizacja.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski. Dzień dobry, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze. Prezydent mówił, że polski rolnik to gwarancja bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Dodał, że państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. W czasie mszy błogosławione są wieńce żniwne, przynoszone przez delegacje rolników ubranych w regionalne stroje. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych przekazało, że to, co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi. Rzecznik dowództwa podpułkownik Jacek Goryszewski zapewnia, że wojsko dokładnie sprawdziło systemy, a teren na wschód od Lublina został przeszukany.
2: Takie duże stado ptaków, duży klucz ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt. Po dokładnej weryfikacji wykluczyliśmy to naruszenie.
0: Dowództwo przekazało, że na bieżąco monitoruje sytuację. W decydującą fazę wchodzi modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w szpitalu wojewódzkim w Sosnowcu. Pozwoli to poszerzyć jego działalność. Zwiększy się liczba łóżek dla pacjentów w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Szpital pełni istotną rolę jako centrum urazowe. Trafiają tam osoby poszkodowane w najcięższych wypadkach. Koszt modernizacji to ponad 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z samorządu województwa. Prace potrwają do przyszłego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: W ekspresowym tempie rozeszły się darmowe wejściówki na dzisiejszy koncert Festiwalu Klasyki Beskid Classics w Bielsku Białej. Dziś na publiczność czekają afrykańskie rytmy. Koncert to spotkanie kultur, tradycji i muzycznej wyobraźni, zapowiada dyrektor festiwalu, dyrygent Paweł Kotla.
3: Mamy w Szkole Muzycznej w Bielsku Białej monumentalne dzieło African Sanctus, które będzie łączyło śpiewy gregoriańskie, muzykę zachodnioeuropejską z muzyką afrykańską. Będą śpiewy muezinów, tego typu rzeczy. Myślę, że naprawdę nawet w tak bogatym programie, jak jest Polski Stolicy Kultury w tym roku, myślę, że to będzie program naprawdę wyjątkowy.
0: Będzie to widowisko w wykonaniu chóru Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technicznego, muzyków z Żeliny i wokalistki Joli Szczepaniak. Początek o godzinie 18. Najbliższej nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane w regionie. Nie są prognozowane opady deszczu. Temperatura minimalna od 6 do 10 stopni.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 17. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Nie było zagrożenia ani naruszania naszej przestrzeni powietrznej, alert został odwołany. Rosjanie nie pozwolili amerykańskim negocjatorom polecieć z Moskwy do Kijowa samolotem. Zatrzymany w sprawie zonda krypto Roman Rzet chce współpracować z prokuraturą. To było stado ptaków z Białorusi. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych oświadczyło, że nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa i dodało, że stale monitoruje sytuację.
6: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
2: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
6: Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
2: Chwilowo został też wstrzymany ruch lotnictwa cywilnego na pewnych wysokościach na wschód od Lublina po to, żeby umożliwić swobodę działania naszemu lotnictwu.
6: Po dokładnej weryfikacji wojsko wykluczyło, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Witold Banach, Polskie Radio.
5: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdza, Rosjanie nie pozwolili Steve'owi Witkowowi i Jaredowi Kushnerowi polecieć do Kijowa samolotem. Wysłannicy amerykańskiego prezydenta przylecieli w nocy do Rzeszowa, skąd pojechali pociągiem do ukraińskiej stolicy. Zełenski podkreślił wagę tej wizyty. Długo na nich czekaliśmy, oczekujemy pierwszej rozmowy, a potem kolejnego spotkania z partnerami z Europy, dodał. W rozmowach ukraińsko-amerykańskich w Kijowie mają według na razie nieoficjalnych informacji uczestniczyć doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Katowicka prokuratura będzie przesłuchiwała Romana Rzet, współpracownika zaginionego założyciela Zonda Krypto, prawdopodobnie również jutro, poinformował minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Romana Rzet zatrzymano na Śląsku, gdy próbował uciec do Chin. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Minister Żurek mówił w TVP Info, że długie przesłuchanie oznacza, że podejrzany chce współpracować ze służbami.
4: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
5: Według dziennikarzy Wirtualnej Polski superwizjera TVN Roman Rzet był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. Był oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i pranie brudnych pieniędzy. Roman Rzet jest czwartą w tym tygodniu osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Pod koniec lipca aresztowano też prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Edukują się, poznają, wymieniają doświadczeniami. W toruńskich Jordankach trwa metropolitarny kongres kobiet. W tym roku jego hasło przewodnie to Razem. Uczestniczki biorą udział w panelach dotyczących ciała, umysłu i duszy.
7: W kręgu kobiet, pięciu wspaniałych kobiet, rozmawiamy o tym, jak właśnie te dusze wydobyć i jak na co dzień tą duszą się trochę kierować. Być sobą, poza schematami.
8: Co panią skłoniło, żeby wziąć udział w tym kongresie?
9: Tak naprawdę to bardzo interesuje mnie życie kobiet we współczesnym świecie. Jestem feministką, dbam o i walczę o prawa kobiet, a ponadto myślę, że spotkanie takiej rzeszy fajnych babek, no to jest jednak coś, kiedy można poświęcić fajną niedzielę.
10: Jestem bardzo zainteresowana przedsięwzięciem właśnie kobiet, rozwój, żeby iść bardzo do przodu.
11: Można poznać właśnie osoby z różnych dziedzin i połączyć się, no takie sieciowanie tak naprawdę. To jest bardzo ważne też i do rozwoju takiego osobistego i dla mnie w rozwoju zawodowym.
5: To piąta odsłona Kongresu Kobiet w Toruniu. Łódź z perspektywy kamery Andrzeja Wajdy. Uczestnicy spaceru śladami filmów reżysera przeszli ulicami miasta i odwiedzili miejsca, które pojawiły się w jego produkcjach. Nie zabrakło ziemi obiecanej, w której Łódź nie była tylko tłem wydarzeń, ale jedną z najważniejszych bohaterek filmu.
12: W związku z tym, że jest rok Andrzeja Wajdy, no i ziemia obiecana, czyli łódzka, no to pomyślałyśmy, że się wybierzemy.
13: Jestem radomianką i przyjeżdżam regularnie na spacery do Łodzi, ponieważ bardzo interesuje mnie to miasto, a Wajdę kocham po prostu.
5: Trasa była częścią szlaku Łodzi Miasta filmu UNESCO. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Noc będzie pochmurna, po północy pojawią się mgły, a wiatr stopniowo osłabnie. Temperatura minimalna od 7 do 11 stopni, zimniej w Dolinach Karpackich 2 stopnie, a cieplej na wybrzeżu około 13.
14: Autopromocja.
15: U nas różnica zdań.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Thank you, this is the last one.

0: Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Samej Drogi Wojewódzkiej 941.
2: Jest 18. Nie było naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wojsko wykluczyło taką możliwość po doniesieniach, że niezidentyfikowany obiekt nadlatywał z Białorusi. Modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Sosnowieckim Szpitalu Wojewódzkim wchodzi w decydującą fazę. Efektem ma być większa liczba łóżek. Powiemy też o historii z Lędzin. Trzylatek zabrał kluczyki od samochodu i sam przejechał około 20 metrów.
3: Polskie Radio Katowice. Informacje.
2: Paweł Nadrowski, zapraszam. Polska przestrzeń powietrzna nie została naruszona. Po weryfikacji wojsko wykluczyło taką możliwość. Wcześniej dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że prowadzi czynności sprawdzające. Okazało się, że niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi to stado ptaków. O szczegółach Witold Banach.
4: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
5: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów, natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazany był zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
4: Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
2: Chwilowo wstrzymano loty cywilne na pewnych wysokościach na wschód od Lublina. W decydującą fazę wchodzi modernizacja oddziału anestezjologii i intensywnej terapii w Szpitalu Wojewódzkim w Sosnowcu. Dyrektorka administracyjno-techniczna placówki, Marta Kwiatkowska, mówi, że modernizacja oddziału pozwoli poszerzyć jego działalność.
6: Przede wszystkim dotyczy zwiększenia liczby stanowisk intensywnej terapii dedykowanych właśnie chorym w stanach bezpośredniego zagrożenia życia. Nasz szpital, pełniący kluczową rolę w zabezpieczeniu regionu jako centrum urazowe, przyjmuje pacjentów poszkodowanych w najcięższych zdarzeniach nagłych, w różnych dramatycznych wypadkach. Stąd też zwiększenie liczby stanowisk jest istotne z punktu widzenia całego województwa śląskiego.
2: Koszt modernizacji to ponad 30 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z samorządu województwa śląskiego. Prace potrwają do przyszłego roku. Trzyletnie dziecko wzięło kluczyki od samochodu, siadło za kierownicą i samo przejechało 20 metrów. To zdarzenie z Lędzin, do którego doszło wczoraj po południu. Jazda chłopca skończyła się na skrzynce elektronicznej. Nikomu nic się nie stało, ale dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania. Bieruńska policja ustaliła, że rodzice byli trzeźwi. Rodzina wybierała się na spacer, kiedy chłopiec zabrał kluczyki. Sprawa trafi do sądu. Policjanci prowadzą wstępne postępowanie pod kątem narażenia życia lub zdrowia dziecka na niebezpieczeństwo.
3: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
2: Do udanych zalicza minione wakacje Związek Gmin Jurajskich. Okazuje się, że zainteresowanie wypoczynkiem na Jurze nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Dyrektor związku Robert Nieroda zapewnia, że koniec wakacji nie oznacza końca sezonu na Jurze. Jesienią też jest co robić.
7: Jeżeli tylko w miarę pogoda nam dopisuje, to oczywiście ten krajobraz jesienny jurajski przyciąga turystów i mam nadzieję, że tak również będzie w tym roku. Tym bardziej, że we wrześniu od 18 do 20 mamy Juromanię, więc myślę, że to będzie też takie wydarzenie, na które dziesiątki tysięcy turystów przyjadą.
2: Coraz więcej atrakcji Jury otwiera się też zimą. Dzięki temu notuje się wzrost gości poza wysokim sezonem turystycznym. Noc będzie chłodna. W jej trakcie temperatura minimalna od 6 do 10 stopni. Jutro od rana w całym regionie będzie słonecznie. Więcej chmur pojawi się dopiero po południu. Temperatura do 22 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
1: Radio Katowice, autoradio Anny Juszkiewicz. Nadal mogą występować utrudnienia pokolizyjne na skrzyżowaniu Wiślanki z ulicą Owsianą w Katowicach, więc uważajmy. Mamy teraz niewielkie spowolnienia jazdy na Zygmunta Waltera Jankiego w katowickim Ochojcu. Zwalniamy także na drodze 86 między Tychami a Katowicami, gdzie utworzył się korek. Najprawdopodobniej trwają już przygotowania do kolejnego etapu prac w tym miejscu, jaki rozpocznie się jutro. Zgodnie z zapowiedziami, rano ekipy pojawią się na jezdni prowadzącej w w kierunku Bielska-Białej i zajmą jeden pas. Jak poinformował Miejski Zarząd Ulicy Mostów w Tychach, wyremontowane zostaną m.in. gzymsy na obiekcie mostowym nad drogą 86, a także po części zostanie on zabezpieczony przed korozją. Pod nim drogowcy wymienić będą bariery energochłonne. Oba te zadania powinny zostać zrealizowane do końca września. Prace utrzymaniowe też na autostradzie A4 w Katowicach. Trwa wymiana uszkodzonych barier energochłonnych. Występują krótkotrwałe utrudnienia w ruchu na lewym pasie w kierunku Krakowa.
8: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości z apelem do Zbigniewa Ziobry o współpracę w sprawie zonda krypto. Lokale wyborcze już zamknięte, lada moment poznamy wyniki exit poll w Saksonii-Anhalt. Mieszkańcy osiedla maltańskiego w Poznaniu protestowali przed kościołem przeciwko działaniom kurii. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Z zeznań szefa giełdy, które ujawnił premier, wynika, że były minister sprawiedliwości miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Zbigniew Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy złotych darowizny od Krala, w czym miał pośredniczyć były agent CBA Artur Chodziński. Minister Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura posiada dowody o zamieszanie Zbigniewa Ziobry w sprawę zonda krypto.
10: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze. Apeluję do Zbigniewa Ziobry. Zawsze ta osoba, która przychodzi do prokuratury, pokazuje dowody, może liczyć zawsze przed sądem na łagodniejsze traktowanie.
9: A Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister przebywa w Stanach Zjednoczonych. Przenosimy się do Magdeburga w landzie Saksonia-Anhalt. Zakończyły się właśnie wybory do Landtagu. Przez tygodnie w sondażach przewodziła skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Na miejscu w Magdeburgu w jednym ze sztabów wyborczych jest Paweł Turski. Dzień dobry, Pawle, powiedz, jakie są sondażowe wyniki?
11: Te sondażowe wyniki są niesamowite i chyba nikt się ich nie spodziewał, bo Alternatywa dla Niemiec ma 44,5% głosów, ale nie będzie mogła rządzić samodzielnie. Jestem w sztabie sojuszu Zarywagenknecht, BSW. To jest takie nowe ugrupowanie, takie lewicowe, które się odłączyło niespełna 2 lata temu. I tutaj jest wielka radość w tym sztabie, bowiem BSW ma równo 5% głosów. Tak naprawdę my teraz nic nie wiemy, bo układ miejsc w parlamencie według tych szacunkowych danych exit poll to 39 miejsc dla AfD. W parlamencie jest 83 miejsca, ale jeżeli BSW spadnie poniżej tego progu, tak jak mówię, ma obecnie 5%, to Alternatywa dla Niemiec będzie mogła rządzić samodzielnie. Naprawdę nic nie wiemy, ta noc będzie kluczowa. Jeżeli chodzi o inne partie, Alternatywa dla Niemiec 44,5%, CDU 18,5%, to jest poniżej tego, co się spodziewano i tylko 16 miejsc, 24 miejsca mniej niż 4 lata temu. Lewica 8 miejsc, SPD 7, Zieloni 8 i BSW 5. Będziemy czekać całą noc na to, co się wydarzy tutaj w Saksonii-Anhalt.
9: I tyle, Paweł Turski. Dziękujemy za relację. Kolejny protest mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu, tym razem przed kościołem Jana Jerozolimskiego za murami. To do tej parafii należały grunty, które archidiecezja poznańska sprzedała deweloperowi razem z mieszkańcami. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w tej sprawie, bo to parafia rozpoczęła przeprowadzoną ostatnio eksmisję, wnosząc sprawę do sądu. Jako dowód przedstawili wyrok sądu.
12: Wyrzuca ludzi na bruk i twierdzi, że to nie ona to robi.
13: Osiedle maltańskie, które potrzebuje pomocy, nie doświadcza czegoś takiego od organizacji, która raczej powinna tą pomoc nieść.
14: Jezus stałby tutaj z nami! Jezus stałby tutaj z nami!
9: Archidiecezja poznańska na swojej stronie zamieściła komunikat, w którym opisała historię spornego terenu do momentu jego sprzedaży. Zamieściła także oświadczenia kurii i dewelopera oraz komunikat spółki Komandoria, która jest zarządcą terenu. W Lądku-Zdroju dobiega końca Święto Ludzi Gór. 4 dni Festiwalu Górskiego imienia Andrzeja Zawady wypełniło 500 punktów programu, wystąpienia 300 gości, projekcji filmów, warsztaty i zawody sportowe. Festiwal Festiwal był także okazją do wsparcia lokalnej społeczności. W ramach akcji Idziemy dla Lądka pieniądze zbierano na organizacje i instytucje organizujące zajęcia dla dzieci w uzdrowisku dotkniętym przez powódź 2 lata temu. Na koncie akcji jest prawie 100 tysięcy złotych, mówi dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski.
15: Pieniądze z akcji Idziemy dla Lądka trafią do lądeckich organizacji, Centrum Kultury, do szkoły podstawowej, klubów sportowych, które tutaj pracują z dziećmi i młodzieżą. To oczywiście jest kropla w morzu potrzeb, ale przynajmniej jedną kroplę społeczność ludzi gór i zaprzyjaźnionych z festiwalem udało im się ufundować.
9: Dokładna kwota będzie znana pod koniec przyszłego tygodnia.
16: Klimat.
9: Najwięcej prądu, aż 1/3 pochodzi teraz ze słońca. Wiatr daje nam prawie 25% energii. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody u wybrzeży Bałtyku, południowo-wschodniego i Martwej Wisły. Miejscami w zachodniopomorskim wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze, a w większości kraju trwa susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Po chłodnej nocy czeka nas ciepły dzień. Jutro będzie od 19 do 22 stopni. Chłodniej na Podlasiu i w górach, tam od 16 do 18. Będzie dość pochmurno. Na północy możliwe przelotne opady deszczu i już nie będzie tak mocno wiało.
17: Autopromocja.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 19. W katowickiej prokuraturze trwają czynności z zatrzymanym w sprawie afery Zonda Krypto Romanem Rzet. Przesłuchanie może potrwać nawet do jutra. Cieszyn kolejny raz chce przebudować alejki w Parku Świętej Trójcy. Ostatnie prace odbyły się tam zaledwie 2 lata temu. Dziś finał 3. edycji Ogólnopolskiego Dnia Hokeja. Celem jest promowanie tej dyscypliny.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Nawet do jutra włącznie katowicka prokuratura może przesłuchiwać Romana Rzet. To współpracownik zaginionego założyciela Zonda Krypto. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Jak ocenił prokurator generalny Waldemar Żurek w TVP Info, długie przesłuchanie oznacza, że podejrzany chce współpracować ze służbami.
2: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, a że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
0: Wcześniej w sprawie zatrzymano szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także troje podejrzanych: Annę P., Jaromira W. oraz Rafała Z. Wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. Początek roku szkolnego to dla dzieci więcej czasu w ławce, przy biurku i przed ekranem. Siedzenie przez wiele godzin w niewłaściwej pozycji może sprzyjać wadom postawy. Rafał Ślisz z Narodowego Funduszu Zdrowia mówi, że praktyczne wskazówki dla rodziców można znaleźć w internetowym poradniku pacjenta.
3: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka.
0: W internecie wystarczy wpisać hasło poradnik pacjenta NFZ. Bezpłatnie dostępnych jest już prawie 50 poradników. Cieszyn chce ponownie przebudować alejki w Parku Świętej Trójcy. Miasto ma już zgodę konserwatora zabytków. Czeka na zgodę Ministerstwa Funduszy związaną z finansowaniem zakończonej 2 lata temu rewitalizacji. Ścieżki z nawierzchni mineralnej powstały w 2024 roku. W czasie prac nawalne deszcze wyrządzały szkody w wykonanych robotach. Wiceburmistrz Cieszyna Przemysław Major tłumaczy, że miasto już wcześniej zabiegało o inny materiał.
4: Na etapie prac już wtedy pytaliśmy się o możliwość wykonania innego rodzaju nawierzchni. Nie uzyskaliśmy takiej zgody. Dzisiaj taka zgoda jest od konserwatora. W momencie, kiedy tylko uzyskamy pozytywną decyzję ministerstwa, MZD przystąpi do wykonywania nowej nawierzchni z kostki granitowej, którą mamy do dyspozycji z prac rozbiórkowych.
0: Jeśli pogoda pozwoli, alejki zostaną przebudowane jeszcze w tym roku.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Dziś finał 3. edycji Ogólnopolskiego Dnia Hokeja. Celem inicjatywy jest promowanie tego sportu. Od piątku na lodowiskach klubów hokejowych w całym województwie śląskim organizowano treningi, festyny i atrakcje dla całych rodzin. Swoich sił na tafli mogli spróbować też najmłodsi, o czym przekonał się nasz reporter Adam Dąbrowski.
5: Jedna z najmłodszych zawodniczych.
6: Cześć, ile masz lat?
7: 4.
6: Kto cię zaprowadził na trening?
7: Mama.
6: Mama fanką hokeja?
5: Tak, wielką fanką. Hokej jest bardzo rozwojowy, bardzo usprawnia dzieci motorycznie i uważam, że to jest najlepsza dyscyplina na świecie.
0: Więcej o Ogólnopolskim Dniu Hokeja na lodowisku Jandor w Katowicach jeszcze dziś w audycji z mikrofonem po boiskach. Najbliższej nocy temperatura minimalna około 6-10 stopni. Bez opadów. Jutro w ciągu dnia nawet 22 stopnie. Ma być słonecznie, choć późnym popołudniem zachmurzenie może wzrosnąć.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Program 3 Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. AfD po raz pierwszy wygrywa wybory w niemieckim Landzie. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy będzie rządzić. Wysłannicy USA rozmawiali w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Teraz druga runda rozmów. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia już po konsultacjach. Skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec odniosła historyczne zwycięstwo w wyborach do parlamentu Landu Saksonia-Anhalt, zdobywając 44,5% głosów. Według powyborczych sondaży na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca, na którą głosowało 19% wyborców. W czasie poprzednich wyborów w tym kraju związkowym AfD miała 21%, a CDU 37%. Na razie nie ma odpowiedzi na to, kto utworzy landowy rząd, bo istotne będą wyniki uzyskane przez mniejsze partie. Wysłannicy USA Jared Kushner i Steve Witkoff spotkali się już w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Witkoff powiedział, że jego zespół jest bardzo zadowolony z treściwej i ważnej dyskusji. Kushner dodał, że amerykański zespół chce osiągnąć większy postęp. Przekazała agencja Reutera po zakończeniu pierwszej rundy rozmów. Pierwsza runda trwała około 3 godzin, teraz ma się rozpocząć druga, rozszerzona z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Nie został tam wysłany nikt z Polski ze względu na brak spójnej polityki zagranicznej, mówi politolog Roman Baker.
10: W takiej sytuacji, takiego konfliktu wewnętrznego, zazwyczaj partnerzy zagraniczni omijają i jedną, i drugą stronę, czekając, aż będzie jednolita polityka zagraniczna.
9: Jared Kushner i Steve Witkoff przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa. Na Podkarpacie przylecieli po wczorajszych rozmowach w Moskwie. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia zostały skierowane na Komitet Stały Rady Ministrów. Szefowa resortu zdrowia wyjaśniła, że zmiany dotyczące wysokości wynagrodzeń i jawności konkursów w szpitalach wymagały konsultacji społecznych. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
11: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
12: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
11: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
13: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
11: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
9: Minęły 3 miesiące od wejścia w życie przepisów, które nałożyły na dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązek korzystania z rowerów czy hulajnóg w kasku. W tym czasie tylko śląscy policjanci zatrzymali niemal 100 osób, które do tego obowiązku się nie dostosowały, mówi Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki.
14: To nie są tylko słupki, to są ludzkie dramaty, to są ludzkie historie, cierpienia rodziców, dzieci. Dlatego apelujemy, początek roku szkolnego, dzieci będą na pewno jeździły na rowerach, na hulajnogach do szkoły. Zadbajmy o to, żeby każde dziecko miało kask, mało tego, żeby ten kask był dobrze dobrany, a przede wszystkim zapięty.
9: Jeśli osoba poniżej 16 roku życia będzie jechała na rowerze lub hulajnodze bez kasku i zostanie zatrzymana przez policję, opiekunowi grozi 100-złotowy mandat. Wilk pojawiający się w pobliżu domów w gminie Wasilków będzie ponownie płoszony. Kolejna akcja jest zaplanowana na wtorek. Zastępca regionalnego dyrektora konserwatora przyrody Adam Bohdan powiedział, że urząd gminy otrzymał zezwolenie na płoszenie. Dodał, że zwierzę zachowuje się niestandardowo.
15: Ten wilk jest nietypowy. W sieci krąży kilka nagrań wideo, które obrazują zachowanie tego wilka. Jeśli to jest ten sam wilk, no to film obrazuje, ten wilk upolował kota. Inne nagrania wideo pokazują, że ten wilk boi się psów niewielkich rozmiarów, więc no mam nadzieję, że zostanie przepłoszony.
9: Wilki w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową i nie można ich zabijać ani niepokoić bez specjalnych zezwoleń. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Noc będzie pochmurna, po północy pojawią się mgły, a wiatr stopniowo osłabnie. Jutro będzie od 19 do 22 stopni, chłodniej na Podlasiu i w górach, tam do od 16 do 18, a na północy możliwe przelotne opady deszczu.
16: Zapraszamy do...
17: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Nie chcę ważyć siebie w funtach ani w złotówkach. Nie wystarczy mi powietrza w open space'ach u Google'a. Nie chcę wiedzieć ani słuchać, co cię najbardziej wkurwia. Nie chcę spędzić kilku

0: jest 20. Dopiero jutro w katowickiej prokuraturze może zakończyć się przesłuchanie Romana Rzet. To kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto. Prezydent wziął udział w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Za nami kolejny tyski półmaraton. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział około 3000 biegaczy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prawdopodobnie jutro skończy się przesłuchanie Romana Rzet. To współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany wczoraj na terenie województwa śląskiego. W miejscu zameldowania mężczyzny znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Więcej na ten temat Witold Banach.
2: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko.
2: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z.
0: Wcześniej zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. On również został tymczasowo aresztowany. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze. Jak mówił, polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Prezydent dodał, że państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim. To efekt współpracy powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera, czyli powiatu Rhein-Erft. Oba samorządy wyłożyły na ten cel po 20 tysięcy euro. To dzieci żołnierzy walczących na froncie, które choć na chwilę chcieliśmy wyciągnąć z piekła wojny, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
4: Musimy wiedzieć, że Bieliusze Balkan to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są, niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni inwalidzi, i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki, myślę, dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas, Polaków, obojętne co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie.
0: Dzieci przyjechały w dwóch grupach z regionu czerniowieckiego. Oba turnusy trwały 10 dni. Około 3000 biegaczy wzięło udział w tyskim półmaratonie. Zawodnicy przebiegli dystans zarówno ulicami miasta, jak i wokół malowniczych terenów Jeziora Paprocańskiego. Tyski półmaraton to przede wszystkim popularyzacja biegania i promocja miasta jako miejsca dobrego do uprawiania sportu. Z uczestnikami na starcie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Pańczyk.
5: Na co dzisiaj liczycie najbardziej?
6: Na dobrą zabawę. Bieg przeżywa się w głowie głównie.
5: Trasa znana?
6: Tak, znana, Lubiana. Na Paprocanach jest fajnie, biegniemy wokół jeziorka. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak zawsze.
5: Skupienie już ogromne?
7: Jak zawsze, jak co roku. Skupienie jest podstawą. To jest mój piąty z kolei tutaj. Kolega zaraził mnie po prostu tym i tak od 5 lat sobie biegamy razem. Stworzyliśmy niezły team już w pracy.
0: Polecamy fotorelacje z tyskiego półmaratonu. Jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Przed nami chłodna noc. Temperatura minimalna w okolicach 6-9 stopni. Do tego wiatr słaby z zachodu. Jutro od rana w całym regionie będzie słonecznie. Po południu chmur zacznie przybywać, ale bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 6 września, minęła 20. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Długie godziny zeznań Romana Rzet w sprawie Zonda Krypto współpracuje z prokuraturą. AfD wygrała, pytanie, czy będzie samodzielnie rządzić. Zakończyły się wybory w Saksonii-Anhalt. Znana egipska prezenterka telewizyjna skazana na karę śmierci za narkotyki. Prawdopodobnie jutro zakończy się przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy Bitbay, przesłuchuje katowicka prokuratura. Romana Rzet zatrzymano wczoraj, gdy próbował uciec do Chin.
2: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko.
2: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych. Zatrzymano też prezesa PKOL Radosława Piesiewicza. On również został tymczasowo aresztowany. Witold Banach, Polskie Radio.
9: A rzeczniczka prokuratora generalnego poinformowała, że o efektach przesłuchania Romana Rzet poinformuje jutro. W niemieckim landzie Saksonia-Anhalt zakończyły się historyczne wybory do Landtagu. Historyczne bowiem według wszelkich przedwyborczych sondaży skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec miała szansę, by samodzielnie rządzić. W Magdeburgu, stolicy Saksonia-Anhalt, jest Paweł Turski. Pawle, powiedz, jakie są sondażowe wyniki i czy AfD będzie mogła rządzić samodzielnie?
10: Tego tak naprawdę nie wiemy, bo wybory według sondażu ExitPol wygrała Alternatywa. Uzyskała ona blisko 45% głosów. Z tego sondażu wynika, że nie będzie mogła samodzielnie rządzić, bowiem dzięki głosowaniu taktycznemu dostały się do Landtagu niemal wszystkie małe ugrupowania. Sondaż ExitPol, jak jednak wiemy także z polskiego podwórka, obarczony jest 2% błędem, więc wszystko jest możliwe. Może się okazać o poranku, że AfD będzie mogła rządzić sama. Stąd w sztabie AfD panuje niepewność, jak i radość. Nie usłyszeliśmy Ulricha Zygmunta. Ulrich Zygmunt, czyli główny kandydat AfD, mówił oczywiście o tym, że czeka na wyniki wyborów. Także duża radość i niepewność wyczuwalne były w sztabie lewicowego sojuszu Sarybagenknecht. Ugrupowanie te według sondażu uzyskało 5% głosów i może liczyć na 5 miejsc w parlamencie. Tam rozmawiam z Tomaszem Schulze właśnie z BSW, który powiedział mi, że nic nie może powiedzieć, że będzie miał po prostu długą, nieprzespaną noc. Ja myślę, że też będziemy mieli taką długą, nieprzespaną noc, bo będziemy czekać na te wyniki i teraz dość spokojnie jest w Magdeburgu. Tutaj spodziewaliśmy się wielu protestów. Tak naprawdę odbywają się tylko nieliczne zgromadzenia, bo nikt nie wie, jaka będzie przyszłość Saksonii-Anhalt.
9: Tyle Paweł Turski, dziękujemy za relację. Pogrzeb ponad 100 osób, w tym ponad 60 dzieci, odbył się dziś w Gazie. Według Międzynarodowego Czerwonego Krzyża na wydobycie z gruzów i pochówek czeka jeszcze przynajmniej 10 tysięcy ciał. Od październikowego zawieszenia broni Palestyńczycy rozpoczęli rozkopywanie około 61 milionów ton gruzu. Jak podaje ONZ, to około 20 razy więcej niż łączna ilość gruzu wygenerowana przez konflikty zbrojne na całym świecie w ciągu ostatnich 18 lat.
11: 39-letnia Khalifa, która jest też właścicielką kliniki medycyny estetycznej i znaną influencerką, to jedna z 12 osób zaangażowanych w przestępczość narkotykową na dużą skalę. Grupa miała sprowadzać do Egiptu surowce niezbędne do produkcji syntetycznych substancji psychoaktywnych, produkować narkotyki w mieszkaniach służących jako laboratoria, a potem prowadzić dystrybucję. Przed sądem w Kairze Sara Khalifa przekonywała, że jest niewinna i że w życiu nawet nie zapaliła papierosa. Sąd nie dał jej wiary. Po tym jak opinię o podsądnej wydał wielki mufti Egiptu, co jest w Egipcie standardową procedurą, Sara Khalifa i 11 innych osób zostało skazanych na śmierć przez powieszenie. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
9: Rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę, mówi przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek.
12: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
9: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty, najlepiej zrobić to samodzielnie za pośrednictwem aplikacji bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Po chłodnej nocy czeka nas ciepły dzień. Jutro będzie od 19 do 22 stopni. Chłodniej na Podlasiu i w górach, tam od 16 do 18. Będzie dość pochmurno. Na północy możliwe przelotne opady deszczu.
13: Autopromocja.
14: Nie chodzi o to.
15: Tu Radio Dźwięk.

Bruklińska Rada Żydów.

0: Jest 20. Dopiero jutro w katowickiej prokuraturze może zakończyć się przesłuchanie Romana Rzet. To kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto. Prezydent wziął udział w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze. Podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Za nami kolejny tyski półmaraton. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział około 3000 biegaczy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prawdopodobnie jutro skończy się przesłuchanie Romana Rzet. To współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy kryptowalut Bitbay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Roman Rzet został zatrzymany wczoraj na terenie województwa śląskiego. W miejscu zameldowania mężczyzny znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Więcej na ten temat Witold Banach.
2: Długie przesłuchanie Romana Rzet może świadczyć o tym, że zaczął współpracować, uważa minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko.
2: Roman Rzet jest czwartą osobą zatrzymaną w sprawie Zonda Krypto. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące trzech podejrzanych: Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z.
0: Wcześniej zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. On również został tymczasowo aresztowany. Prezydent podziękował rolnikom za ich codzienny trud. Karol Nawrocki wziął udział w głównych uroczystościach dożynkowych na Jasnej Górze. Jak mówił, polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności. Prezydent dodał, że państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Ponad 90 dzieci z Ukrainy odpoczywało w powiecie bielskim. To efekt współpracy powiatu bielskiego i jego niemieckiego partnera, czyli powiatu Rheinerft. Oba samorządy wyłożyły na ten cel po 20 tysięcy euro. To dzieci żołnierzy walczących na froncie, które choć na chwilę chcieliśmy wyciągnąć z piekła wojny, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
4: Musimy wiedzieć, że Bieluszy Balkan to są już sieroty. To trzeba powiedzieć, jeżeli rodzice są, niejednokrotnie to są rodzice, głównie mężczyźni inwalidzi, i to też zasługuje na to, aby tym bardziej tą pomoc nieść. No i taki, myślę, dzisiaj nasz etap, jeżeli chodzi o nas, Polaków. Obojętne, co byśmy nie mówili, nie sądzili o tym, co się dzieje po jednej czy drugiej stronie.
0: Dzieci przyjechały w dwóch grupach z regionu czerniowieckiego. Oba turnusy trwały 10 dni. Około 3000 biegaczy wzięło udział w tyskim półmaratonie. Zawodnicy przebiegli dystans zarówno ulicami miasta, jak i wokół malowniczych terenów Jeziora Paprocańskiego. Tyski półmaraton to przede wszystkim popularyzacja biegania i promocja miasta jako miejsca dobrego do uprawiania sportu. Z uczestnikami na starcie rozmawiała nasza reporterka Magdalena Pańczyk.
5: Na co dzisiaj liczycie najbardziej?
6: Na dobrą zabawę. Bieg przeżywa się w głowie głównie.
5: Trasa znana?
6: Tak, znana, Lubiana. Na Paprocanach jest fajnie, biegniemy wokół jeziorka. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak zawsze.
5: Skupienie już ogromne?
7: Jak zawsze, jak co roku. Skupienie jest podstawą. To jest mój piąty z kolei tutaj. Kolega zaraził mnie po prostu tym i tak od 5 lat sobie biegamy razem. Stworzyliśmy niezły team już w pracy.
0: Polecamy fotorelacje z tyskiego półmaratonu. Jest na naszej stronie internetowej radio.katowice.pl. Przed nami chłodna noc. Temperatura minimalna w okolicach 6-9 stopni. Do tego wiatr słaby z zachodu. Jutro od rana w całym regionie będzie słonecznie. Po południu chmur zacznie przybywać, ale bez opadów. Temperatura do 23 stopni.
8: Tu Radio Dźwięk.
9: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 21. Monika Mazur-Szan, zapraszam na serwis Trójki. Skrajna prawica triumfuje w Saksonii-Anhalt. W Niemczech wybory obserwował nasz reporter. W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Wcześniej podobne toczyły się w Moskwie. W serwisie też święto jamników w Krakowie. W corocznym marszu udział wzięło 10 tysięcy osób i psów. Trwa liczenie głosów po wyborach w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. Według sondażowych wyników wygrała skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Ale czy to oznacza samodzielne rządy? Sytuację śledzi na miejscu reporter Trójki Paweł Turski.
10: Według powyborczych sondaży AfD wygrała, zdobyła 44,5% głosów. To jednak może być za mało, by samodzielnie rządzić. Według sondaży Exit Poll do Landtagu wejdą bowiem niemal wszystkie małe ugrupowania, które zabiorą skrajnej prawicy miejsca w parlamencie. AfD do samodzielnego rządzenia może zabraknąć 3 mandatów. Jako demokraci zawsze wyciągamy rękę do współpracy. Są jednak kwestie, które są niepodlegające negocjacjom. Są nimi migracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, polityka energetyczna. Mówił główny kandydat AfD Ulrich Zygmunt. Skrajnej prawicy najbliżej w wielu kwestiach jest do lewicowego sojuszu Sary Wagenknecht, który według sondażu ma 5% i ma zająć 5 miejsc w parlamencie. Oba ugrupowania są m.in. pozytywnie nastawione do Rosji i przeciwne są migracji. Na razie wszystko jest hipotetyczne. Jeśli dostaniemy się do Landtagu, to będziemy rozmawiać z każdym i będziemy współpracować z tymi, z którymi będzie nam najbliżej. Mówił mi jeden z liderów sojuszu, Thomas Schulze. To, czy AfD będzie musiało lub czy będzie mogło w ogóle współpracować z sojuszem, wyjaśni się jutro, gdy poznamy ostateczne wyniki wyborów. Z Magdeburga Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
9: W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją w sprawie warunków pokoju. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wczoraj amerykańska delegacja rozmawiała o tym z Władimirem Putinem. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony. Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że obecność Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie zadziałała lepiej niż systemy Patriot i wyraził życzenia, aby Amerykanie przyjeżdżali częściej, tak aby zwykli Ukraińcy mieli możliwość odpocząć od rosyjskich ostrzałów. Paweł Buszko, Polskie Radio.
9: Dziennikarz, działacz mniejszości polskiej na Białorusi i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, odebrał tytuł honorowego obywatela Sopotu. Uroczystość odbyła się w Operze Leśnej podczas corocznego koncertu dla mieszkańców i przyjaciół Sopotu. Uchwałę o nadaniu wyróżnienia Rada Miasta Sopotu podjęła jednogłośnie w maju. Samorządowcy podkreślali, że wyróżnienie jest wyrazem szacunku za niezłomną postawę polsko-białoruskiego dziennikarza w walce o demokrację, wolne słowo i solidarność. Policja pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności śmierci kobiety w miejscowości Jedlicze na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło dziś przed południem, przekazała Sara Banianowak z Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
12: Na chwilę obecną wyjaśnione są okoliczności śmierci kobiety. Do tego zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Jedlicze. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Do tej sprawy została zatrzymana jedna osoba.
9: Śledztwo trwa, na tym etapie policja nie przekazuje żadnych szczegółów. Około 10 tysięcy właścicieli psów wraz ze swoimi pupilami wzięło udział w 28. Marszu Jamników w Krakowie. W barwnym pochodzie sprzed Bramy Floriańskiej i na rynek główny przeszły jamniki duże i miniaturowe, długo i krótkowłose. Wiele z nich w przebraniach.
13: Rzadko kiedy można zobaczyć tyle jamników w jednym miejscu.
14: Tak, w ogóle rzadkość to są jamniki. No teraz to już zaczęły częściej bywać, ale tak naprawdę to jest taka zapomniana rasa i teraz no tak zobaczyć wszystkie naraz to jest po prostu coś wspaniałego.
15: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie, przeróżnych umaszczeń. No i też fajna integracja z innymi pieskami.
9: Z właścicielami psów na Marszu Jamników rozmawiała Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
16: Klimat.
9: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Około 20% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody u wybrzeży Bałtyku Południowo-Wschodniego i Martwej Wisły. Miejscami na Pomorzu Zachodnim wody mogą przekroczyć stany ostrzegawcze. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Czas na sport. Norbert Michalak.
17: Polskie siatkarki poza podium Mistrzostw Europy w rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal podopieczne Stefano Lavariniego przegrały z Serbkami 1-3, mówi kapitan kadry Magdalena Stysiak.
18: Ciężko mi teraz po meczu powiedzieć coś tak na gorąco. Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Trzy meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry.
17: A w finale Włoszki przegrały z Turczynkami 2-3 i to Turczynki zostały u siebie w domu mistrzyniami Europy. Kolejne Mistrzostwa Europy Siatkarek w 2028 roku, między innymi w Słowacji i Hiszpanii. Piłkarze Lecha Poznań mimo nieskuteczności wymęczyli wygraną z Rakowem Częstochowa 1-0. Był to mecz siódmej kolejki Ekstraklasy. We wcześniejszym spotkaniu Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Decydującego gola z rzutu karnego strzelił Kacper Urbański. Trener Pasów Bartosz Grzelak miał do sędziego pretensje o podyktowanie jedenastki.
19: Pierwsze 20 minut, może nasze najlepsze 20 minut w tym sezonie. No i potem uważam, że ten mecz kontrolowaliśmy. W drugiej połowie też. Może nie mamy tych super groźnych sytuacji pod ich bramką, ale cały czas uważam, że ich dusimy, dobrze się bronimy. W takich meczach, jak się gra z dobrym przeciwnikiem, no to są zawsze małe marginesy i niestety dzisiaj rzadko zwalam na sędziów, bo uważam, że praca arbitra jest bardzo trudna, ale dzisiaj uważam, że arbiter popełnił duży błąd przy tym karnym.
17: Od 20.15 Jagiellonia Białystok gra ze Śląskiem Wrocław. Do przerwy Jagiellonia prowadzi 2-0. To jeszcze piłka, ale w odmianie sześcioosobowej reprezentacja Polski zdobyła brązowy medal Mistrzostw Świata w Sokka. Biało-czerwoni w spotkaniu o trzecie miejsce całkowicie zdominowali Chorwację i zwyciężyli aż 6-0. Na koniec Żużel. Unia Leszno przegrała ze Spartą Wrocław 35-55 w pierwszym meczu półfinału Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Rosjanin Artiom Łaguta, zdobywca 15 punktów. Rewanż 13 września we Wrocławiu.
20: Noce z przelotnym deszczem, głównie na północnym wschodzie, w wielu miejscach, zwłaszcza nad ranem, gęste mgły. Minimalnie na termometrach od 6 stopni w Małopolsce do 12 nad morzem.
21: Autopromocja.
22: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z oddziału toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 22. Monika Mazur-Szen, zapraszam na serwis Trójki. Na początek Niemcy i oczekiwanie na wyniki głosowania w Saksonii-Anhalt. Tylko idioci mogą cieszyć się z triumfu AfD, komentuje premier Donald Tusk. Kolejny zatrzymany w sprawie zonda krypto zeznaje w prokuraturze. Jutro ciąg dalszy przesłuchania. Będziemy też w Ossowie, gdzie obchodzono dziś święto kawalerii polskiej. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Tak premier Donald Tusk komentuje na razie wstępne sondażowe wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. Wiele wskazuje na to, że alternatywa dla Niemiec wygrała za znaczącą przewagą i ma szansę utworzyć rząd. W Magdeburgu jest Paweł Turski. Pawle, powiedz, co musi się wydarzyć, by faktycznie tak się stało?
7: Dobry wieczór. Tych scenariuszy jest wiele. Obecnie według najnowszych danych AfD do samodzielnego rządzenia brakuje 3 mandatów. Nie dziwi więc fakt, że lider alternatywy w Saksonii-Anhalt Urdi Zygmunt mówi już wprost o wyciąganiu ręki do partii, które myślą o uchodźcach i energetyce, tak jak AfD. Podobnie na te sprawy patrzy lewicowy prorosyjski sojusz Sary Wagenknecht. Według sondażu uzyskał on ponad 5% głosów i może liczyć na 4 miejsca w parlamencie. Scenariuszy jest jeszcze więcej. AfD może przejąć władzę i tego się boimy, mówili mi demonstrujący na placu przed Magdeburską Katedrą.
8: Jesteśmy tutaj, bo chcemy pokazać, że demokracja ma znaczenie. Oczywiście dziś jeszcze nic nie wiemy, ale chcemy już teraz wysłać jasny sygnał. Jesteśmy tutaj, bo w takich historycznych chwilach trzeba być razem. Wszystko jest możliwe. Boimy się tego, że 2 działaczy CDU poprze kandydata AfD. Wtedy będziemy mieli tutaj do czynienia z trudną sytuacją.
7: Przejście kilku deputowanych z CDU do AfD też jest jedną z opcji. Na razie jednak to wszystko to są teorie. Sondażowe wyniki nie są pewne. Wiadomo na pewno, że alternatywa dla Niemiec wygrała i mogła liczyć na ponad 44% głosów. Oczywiście żyjemy w świecie teorii, wszystko będzie jasne o poranku, dlatego też teraz, jak Państwo zresztą słyszą, mimo tego, że spodziewaliśmy się wielu manifestacji, Magdeburg powoli zasypia w niepewności.
6: To był nasz wysłannik Paweł Turski. Dziękuję za relację. Prokuratura przesłuchuje zatrzymanego wczoraj wieczorem w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto Romana Rzet. Jutro również będzie przesłuchiwane. To współpracownik zaginionego założyciela upadłej giełdy i 4. zatrzymany w tej sprawie w tym tygodniu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówił w TVP Info, że jego zdaniem prokuratura rozpracowała środowisko związane z Zonda Krypto.
9: Coraz więcej faktów wynika także z tych czynności, które już zostały dokonane. Pewnie sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli prokuratura nawet wczoraj w sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą Zonda Krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
6: Na razie w sprawie Zonda Krypto sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych Anny P., Jaromir W. i Rafała Z. Pod koniec sierpnia zatrzymano też prezesa PKO Radosława Piesiewicza, który usłyszał zarzuty faworyzowania wierzycieli i płatnej protekcji. On również został tymczasowo aresztowany. Norwegia wprowadza tymczasowe kontrole na wewnętrznych granicach strefy Schengen w związku z uroczystościami pogrzebowymi króla Haralda V. Potrwają do 14 września. Komunikat w tej sprawie wydało polskie MSZ. Przypomina w nim, że podróżując do Norwegii należy posiadać ważny paszport lub dowód osobisty. Policja egzekwuje obowiązek jazdy w kasku na rowerze czy hulajnodze przez osoby do 16 roku życia. Tak jest m.in. na Śląsku, gdzie dotąd policjanci zatrzymali już ponad 100 osób, które do tego obowiązku się nie dostosowały. Nowe prawo obowiązuje od 3 miesięcy.
10: Kask ratuje życie. Nieważne, czy mamy 15, 20 czy 50 lat. Głowy wszyscy mamy tak samo narażone na poważne zdarzenia, które wynikają z upadku czy to z hulajnogi, czy to z roweru.
6: Mówiła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Jeśli osoba poniżej 16 roku życia będzie jechała na rowerze lub hulajnodze elektrycznej bez obowiązkowego kasku i zostanie zatrzymana przez policjanta, opiekunowi grozi 100-złotowy mandat. Pokazy w Ossowie z okazji Święta Kawalerii Polskiej. Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku stało się w ten weekend stolicą polskich tradycji kawaleryjskich. Impreza zgromadziła wielu widzów i miłośników koni.
11: Święto Kawalerii Polskiej jest organizowane na pamiątkę wielkiej bitwy kawaleryjskiej, największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku pod Komarowem.
12: Piękne cięcie z dołu.
11: To, że dzisiaj możemy defilować wspólnie z jednostkami Wojska Polskiego, które dziedziczą tradycję kawalerii II RP, wspólnie z konnymi oddziałami, to spełnienie testamentu przedwojennych kawalerzystów.
12: Gorące brawa, proszę Państwa.
13: Pokazy są bardzo interesujące. Wymaga to na pewno dużo umiejętności, zwinności i zręczności.
14: Co było najciekawsze?
15: Teraz zakończenie.
14: Pokaz umiejętności posługiwania się bronią.
15: Wybuchały te rzeczy.
6: Z uczestnikami pokazów rozmawiała Agata Król. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Noc z przelotnym deszczem, głównie na północnym wschodzie, w wielu miejscach, zwłaszcza nad ranem, gęste mgły. Minimalnie na termometrach od 6 stopni w Małopolsce do 12 nad morzem.
1: Ogłoszenie społeczne. Szukasz wsparcia.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z oddziału toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 września, minęła 23. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura przesłuchuje kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Wiele wskazuje na to, że chce współpracować. Antyunijna niemiecka AfD triumfuje po wyborach w Saksonii-Anhalt, ale nie ma pewności, czy będzie samodzielnie rządzić. Polskie siatkarki poza podium przegrały dziś mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Europy. Katowicka prokuratura ma kontynuować jutro przesłuchanie Romana Rzet, współpracownika zaginionego założyciela zonda krypto, poinformował minister sprawiedliwości. Mężczyznę zatrzymano, gdy próbował uciec do Chin. Waldemar Żurek mówił w TVP Info, że długie przesłuchanie oznacza, iż podejrzany chce współpracować ze służbami.
7: Rzeczywiście te przesłuchania są bardzo długie. Z informacji, które posiadam od prokuratorów, to będą trwały prawdopodobnie jeszcze w dniu jutrzejszym. To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
6: Według dziennikarzy Wirtualnej Polski i superwizjera TVN Roman Rzed był wieloletnim wspólnikiem Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay. W niemieckim landzie Saksonia-Anhalt zakończyły się wybory do Landtagu. Wygrała je skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. Sondażowe wyniki wyborów nie pozwalają jednak stwierdzić, czy AfD będzie samodzielnie rządzić. Sytuację obserwuje na miejscu nasz reporter Paweł Turski.
8: Według najnowszych sondażowych danych Alternatywa dla Niemiec może liczyć na 44% głosów. Za sprawą przekroczenia progu przez niemal wszystkie małe ugrupowania, skrajnie prawicowa partia, mimo rekordowego wyniku i ogromnej, ponad 26% przewagi nad drugą CDU, nie będzie mogła samodzielnie rządzić. Lider AfD w Saksonii-Anhalt, Urlich Siegmund, nie traci jednak nadziei na zostanie premierem landu. Nie mogę powiedzieć, czy będę premierem, mogę jednak powiedzieć, że nasz wynik jest dowodem na to, że potężna niegdyś chadecja odchodzi do lamusa. CDU nie ma własnego programu, bazuje na naszym i wyborcy to widzą i z tego powodu między innymi mamy tak świetny wynik. Scenariuszy, w których AfD będzie mogła rządzić sama, jest kilka. Pierwszym jest koalicja z prorosyjskim lewicowym sojuszem Sary Wagenknecht. Drugim jest przekonanie do przejścia do AfD kilku deputowanych z będącego w kryzysie CDU. Trzecim, najbardziej korzystnym dla Alternatywy, jest ten, w którym oficjalne wyniki dadzą jej jednak większość. Z Magdeburga, Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
6: Ptaki przyczyną alertu. Polska przestrzeń powietrzna nie została dziś naruszona. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, to co wykryły systemy, to stado ptaków lecące z kierunku Białorusi. O szczegółach Witold Banach.
9: Po wykryciu przez polskie radary naruszenia przestrzeni powietrznej, wojsko natychmiast przystąpiło do sprawdzenia, co mogło się wydarzyć.
10: Duże stado ptaków czy jakieś zaburzenia meteorologiczne mogą zaburzyć pracę systemów. Natomiast weryfikacja polegała na tym, że został skierowany w rejon śmigłowiec Mi-24, który dokładnie sprawdził rejon, w którym wskazane były zapis, że kontynuuje lot ten obiekt.
9: Mówi rzecznik DORSZ, podpułkownik Jacek Goryszewski, który dodaje, że w ramach działań prewencyjnych podjęto także decyzje dotyczące lotnictwa cywilnego.
10: Chwilowo został też wstrzymany ruch lotnictwa cywilnego na pewnych wysokościach na wschód od Lublina po to, żeby umożliwić swobodę działania naszemu lotnictwu.
9: Po dokładnej weryfikacji wojsko wykluczyło, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Jednocześnie DORSZ zapewnia, że na bieżąco monitoruje sytuację na polskim niebie. Witold Banach, Polskie Radio.
6: W Kijowie zakończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Wysłannicy USA przyjechali do Kijowa pociągiem z Rzeszowa. Wczoraj spotkali się w Moskwie z Władimirem Putinem. Kolejny protest mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu, tym razem przed kościołem Jana Jerozolimskiego za murami. Tu do tej parafii należały grunty, które archidiecezja poznańska sprzedała deweloperowi razem z mieszkańcami. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w tej sprawie, bo to parafia rozpoczęła przeprowadzoną ostatnio eksmisję, wnosząc sprawę do sądu. Jako dowód przedstawiali wyrok sądu.
11: Wyrzuca ludzi na bruk i twierdzi, że to nie ona to robi.
12: Osiedle maltańskie, które potrzebuje pomocy, nie doświadcza czegoś takiego od organizacji, która raczej powinna tą pomoc nieść.
13: Jezus stałby tutaj z nami! Jezus stałby tutaj z nami!
6: Archidiecezja poznańska na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat, w którym szczegółowo opisała historię spornego terenu do momentu jego sprzedaży. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce w Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brązowy medal polskie zawodniczki przegrały z Serbkami 1-3. Rozczarowania nie kryła środkowa Magdalena Jurczyk.
14: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu, gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. 2 przegrane sety na sam początek, ale nie, myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiłyśmy co mogłyśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam grałyśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej nieudanego Biennala grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej.
6: Tytuł Mistrzeń Europy wywalczyły zawodniczki z Turcji. Rekordowe zainteresowanie tegorocznym Marszem Jamników w Krakowie. W Korowodzie udział wzięło około 10 000 osób i niewiele mniej psów. O szczegółach Aleksandra Sobczak z Radia Kraków.
15: Rozszczekany pochód wyruszył z Bramy Floriańskiej w samo południe. Psów, właścicieli i widzów było jednak tylu, że ostatni uczestnicy weszli na rynek główny dopiero po 50 minutach od rozpoczęcia. W trakcie marszu behawioryści wytypowali 5 par jamników z opiekunami, którzy walczyli na scenie o tytuł jego psiej mości. Wygrał pies Tobi ze swoim panem Konradem z Warszawy.
16: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać.
15: Mimo ogromnych tłumów uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
17: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie. Fajna integracja z innymi pieskami.
15: Marsz jamników wrócił na rynek główny w Krakowie po 7 latach przerwy. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków.
6: To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Najwięcej chmur na północnym wschodzie, tam też możliwy przelotny deszcz. W wielu miejscach, zwłaszcza nad ranem, gęste mgły. Minimalnie na termometrach tej nocy od 6 stopni w Małopolsce do 12 nad morzem.
18: Autopromocja.
19: Tu Radio Dźwięk.

0: Jest 21. Prezydent podziękował rolnikom. Karol Nawrocki wziął udział w dużynkach na Jasnej Górze. Stany Zjednoczone pracują nad tym, aby wojna na Ukrainie skończyła się przed zimą, choć nie ma na to gwarancji. Tak mówił w Kijowie specjalny wysłannik Donalda Trumpa. Od jutra zmiany dla kierowców. Zaczną się kolejne prace w Tychach na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą 86.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Paweł Nadrowski, zapraszam. Prezydent podziękował rolnikom za to, że są gwarancją bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Karol Nawrocki wziął udział na Jasnej Górze w ogólnopolskim święcie dziękczynienia za plony. Mówił, że rolnicy są też strażnikami polskiej kultury i tradycji.
2: Polska wieś zachowała religię, zachowała troskę o rodzinę, naszą ludową, wspaniałą kulturę, która jest częścią, fundamentem tożsamości narodowej.
0: W dożynkowej mszy świętej wziął też udział minister rolnictwa Stefan Krajewski. Organizatorem jasnogórskich dożynek jest Krajowe Duszpasterstwo Rolników. W Kijowie skończyły się rozmowy z amerykańską delegacją. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał ze Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem o rozwiązaniach pokojowych. Z pierwszych deklaracji wynika, że wciąż nierozwiązane są kwestie terytorialne. Więcej na ten temat Paweł Buszko.
3: Jared Kushner po zakończeniu rozmów zaznaczył, że USA chcą jeszcze do zimy wypracować rozwiązania pokojowe, ale trudno jest to zagwarantować. Wołodymyr Zełenski z kolei przekazał, że podczas rozmów poruszano kwestie terytorialne, ale pozostaje on przy swoim zdaniu, że tak złożone sprawy można rozwiązać wyłącznie na poziomie przywódców. Ukraiński prezydent dodał, że omawiano też kwestie wsparcia dla Ukrainy w krótkiej perspektywie oraz gwarancje bezpieczeństwa. Podczas trwania rozmów ukraińska stolica nie była atakowana przez rosyjskie rakiety i drony.
0: Wczoraj amerykańska delegacja spotkała się z Władimirem Putinem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Tak podsumowała minione wakacje profesor Natalia Pawlas z Oddziału Toksykologii Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Dodała, że po alkohol sięgają nieraz bardzo młodzi ludzie.
4: Są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony no czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista w sosnowieckim szpitalu miał ponad 8 promili alkoholu w organizmie. Taki stan zagraża życiu. Może dojść do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i układu krążenia. Kolejne utrudnienia czekają na kierowców w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Jutro w decydującą fazę wkroczą prace na wiadukcie przy ulicy Katowickiej nad drogą krajową 86 w Tychach. Inwestycja realizowana będzie na jezdni w stronę Bielska-Białej. Obejmie dwa zadania – remont wiaduktu i wymianę barier energochłonnych. Zwężenia powinny zniknąć na tyskim odcinku 86 z końcem września. To będzie chłodna noc. Temperatura minimalna od 6 do 9 stopni. Jutro w ciągu dnia nawet 22-23 stopnie. Będzie słonecznie, ale po południu pojawi się więcej chmur.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Prawie 4 minuty po północy. Patryk Lachowski, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Rozwiązania pokojowe są możliwe, ale tylko jeśli Ukraina i Rosja zgodzą się, że w tym konflikcie nie ma wygranych, uważa politolog Roman Baker. W sobotę w Moskwie, a wczoraj w Kijowie amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner rozmawiali o możliwych opcjach zawarcia pokoju. Gość Polskiego Radia 24 powiedział, że według Białego Domu Rosja ma równie wiele do stracenia co Ukraina.
7: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
6: Nieoficjalne doniesienia medialne wskazują na udział podczas rozmów w Kijowie doradców do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Służby wyjaśniają okoliczności śmierci kobiety w miejscowości Jedlicze na Podkarpaciu. Do zdarzenia doszło wczoraj przed południem.
8: Wyjaśnione są okoliczności śmierci kobiety. Do tego zdarzenia doszło w jednym z domów w miejscowości Jedlicze. Do tej sprawy została zatrzymana jedna osoba.
6: Mówiła Sara Banianowak z policji w Krośnie. Mundurowi na razie nie przekazują więcej informacji w tej sprawie. Czas pracy i zarobki lekarzy pod lupą Ministerstwa Zdrowia. Do Komitetu Stałego Rady Ministrów trafiły projekty ustaw reformujących służbę zdrowia. Zmiany dotyczące wynagrodzeń i jawności konkursów w szpitalach wymagały konsultacji społecznych.
9: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
10: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
9: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
11: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
9: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
10: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
9: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
6: Czy w przejściach podziemnych należy zakazać jazdy rowerami i hulajnogami? Taki pomysł pojawił się we Wrocławiu z powodu skarg mieszkańców na osoby przejeżdżające obok pieszych z dużą prędkością. Sprawą zajęła się już Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jak wygląda sytuacja na przejściach? O tym mówią sami wrocławianie.
12: Są wypadki, nie raz. Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
13: Ja często tędy chodzę z dzieckiem. Mam starszego syna 8 lat i wiem sama, jak to jest po prostu, że oni nie patrzą, jak jadą, jadą na opak. No ciężko jest, tak? Na syna najechał raz pan.
14: Wie pan, jak oni zjeżdżają? Tu są szybkości 40-50 na godzinę nawet nieraz, nie? Przecież te rowery elektryczne tak szybko się poruszają, że to jest nie do opanowania, nie? Tym bardziej ja tu widzę, może nie codziennie, ale 2-3 razy w tygodniu są tu przy mnie są wypadki. Rozwalone głowy, albo coś tam, albo przewrotki. Nieraz się zderzają tak samo ci przeważnie, co jeżdżą z tymi obiadami ze sobą razem, bo oni szybko jeżdżą i najczęściej się też oni zderzają.
15: To naprawdę jest niebezpiecznie. Oni z tego ślimaka, jak to się nazywa, dosłownie przed nosem. I później jeden i w drugą stronę strasznie jest do przejścia.
6: Wrocławski magistrat na razie obserwuje sytuację. Miasto czeka też na zmiany przepisów przygotowywane przez rząd. Mają one ułatwić kontrolowanie podkręconych hulajnóg i pojazdów sprzedawanych jako rowery elektryczne, choć osiągających parametry motorowerów. Na koniec ostrzeżenie przed nowymi sposobami oszustów na wyłudzanie pieniędzy. Jednym z nich jest metoda na dezaktywowaną kartę płatniczą. Klientka jednego z banków straciła w ten sposób 200 tysięcy złotych w ciągu kilku godzin. Była pewna, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Jeśli podejrzewamy oszustwo, zwróćmy się do banku i policji, apeluje przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek.
16: Jeśli już cokolwiek się wydarzy, to natychmiast zastrzegajmy swoje dokumenty, natychmiast zastrzegajmy swoje karty.
6: Eksperci przypominają, w przypadku potrzeby zastrzeżenia karty należy to zrobić osobiście, na przykład w aplikacji, na stronie internetowej lub za pomocą oficjalnej infolinii banku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
6: W nocy przelotne opady deszczu na północy i północnym wschodzie. Kierowcy powinni uważać na silne mgły ograniczające widzialność. Temperatura minimalna od 6 do 11 stopni. Poniedziałek z deszczem na północy i z kilkunastoma stopniami. Od 16 do 18 w większości regionów. Nieco cieplej będzie tylko w rejonach podgórskich Karpat.
1: Jedynka. Polskie Radio.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Miałem na ten temat milczeć, ale w sumie po co? Nie chcę być bezczynny jak pierwszy prezydent obóz. Używacie gazu, to my podkładamy bombę. Jednym prostym.

Na ulicach, na balkonach, wszędzie osiem gwiazd. Pora się pakować, właśnie kończy się wasz czas. Co wy tam bronicie? Rodzinę i tradycję. Jak tradycja trochę inna, to zawsze macie.